durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: Coraz więcej ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Zginęły 24 osoby. Dziś w stolicy żałoba. Po imprezie techno odwołany dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Na koniec zajrzymy do Bełchatowa. Miasto szuka komiksowych talentów. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Do 24 wzrosła liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, do którego doszło poprzedniej nocy. Wśród ofiar jest troje dzieci. Rannych zostało blisko 60 mieszkańców stolicy, z czego kilkudziesięciu przebywa w szpitalach. Jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, rosyjska armia uderzyła w 9-piętrowy blok, prawdopodobnie rakietą H-101. Do ataku na miasto skierowano też drony. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, bo pod gruzami mogą być ludzie. Pomagają w niej m.in. mieszkańcy.
1: Ona tak krzyczała.
0: To był krzyk ostatniej nadziei. Błagała o ratunek. Zaczęliśmy ją odkopywać. U mnie zaczęła się histeria, panika, ale ja dalej pomagałem. Odkopaliśmy ją do pasa, dalej nie daliśmy radę, ponieważ była przyciśnięta betonową płytą. Relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które graniczą z Polską. Dziś w Kijowie dzień żałoby. A my zmieniamy temat. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. A to po kłosie festiwalu, który zorganizowano na terenie zabytkowego dziedzińca. Z tym tematem Michał Skolimowski. Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
2: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanej konsolidacji z placówką medyczną w Jaworznie.
3: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
4: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
0: Inicjatywa związkowców to pokłosie narastających obaw w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
6: To ma być autorski pomysł. Oni sami mają tego bohatera, superbohatera zaprojektować.
7: Tak, to jest ta wartość dodana. Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
6: Jak to zrobić? Czym się kierować?
7: Pierwsza rzecz, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie znaczy bohaterstwo.
0: Z jedną z organizatorek konkursu, Alicją Galewską, rozmawiał Rafał Różycki. Pracę należy dostarczyć do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył serię dla wydawnictw Marvel oraz DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki i X-Mena.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Bohaterstwem jest w stanie przed piątą. Dzień dobry, już po szóstej, mamy 4 minuty.
9: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Bohaterowie.
9: Tak czy owak, zapraszamy do dziewiątej.

0: Ma nam to tylko tango i wyjątkowo zimny maj. Można by jeszcze było ponucić, chociaż maj się nie kończy, dopiero połowa, więc może druga połówka nas, że tak powiem, zadowoli, ucieszy i będziemy na zero.
1: Pamiętajmy,
0: przynajmniej
1: że...
0: na zero.
2: No, powyżej zera zdecydowanie.
0: O, początek był piękny.
2: Ogrodnicy byli, więc temu są winni jak zwykle oziębieniu.
0: Ale no to zrywamy teraz niezapominajki.
2: Gorące życzenia mamy. Dzień Polski niezapominajki dzisiaj, a poza tym Czcibora, Dionizja, Florencjusz, Izydor, Jan, Maksym, Miłość, Nadzieja, Paweł, Piotr, Robert, Krzysztof, Zofia świętują imieniny.
0: A jeśli chodzi o urodzonych tego dnia, Dariusz Szpakowski, polski dziennikarz i komentator sportowy.
2: Obchodzi urodziny brytyjski muzyk, kompozytor Mike Oldfield również.
0: Jan Fitch, polski aktor.
2: Pianista, kompozytor Janusz Stokłosa.
0: I polska aktorka Agnieszka Warchulska.
2: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
3: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
4: Pewnie wielu z nas chciałoby, żeby ta Ewangelia dzisiejsza wypełniła się w naszym życiu teraz, już, natychmiast. Smutek w radość, łzy w uśmiech, przygnębienie w zachwyt. Może ciężko sobie to teraz wyobrazić i uwierzyć w to, ale przez cierpienie może urodzić się jakaś nadzieja. Na razie może jeszcze niewidoczna, ale jednak. Prośmy dzisiaj Pana, prośmy Jego Ducha, aby przemieniał nasze cierpienia w radości, nasze łzy w uśmiech. I prośmy, żeby ta Ewangelia wypełniała się natychmiast, teraz.
5: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Get a Pass, Jeanette w Radio Plus 25 minut po godzinie 6. No i idzie człowiek czasem głodny do tej restauracji, no bo chce coś zjeść.
1: Najgorzej, bo jak do restauracji idzie, to musi tam się naczekać, pewnie zamówi i zanim mu przyniosą.
0: No dobrze, no ale to wiesz, to po prostu jakby wcześniej trzeba wyprzedzić głód.
1: O. Aha, rozumiem, no.
0: I to się wyliczyć. Ale ostatnio czeka nas ekologiczna rewolucja w Unii Europejskiej. Już od sierpnia restauracje, kawiarnie, hotele i bary obejmie nowy zakaz unijny. Pewnie jesteś ciekawy, co to za zakaz może być nowy?
1: Zakaz palenia.
0: Nie, no to już dawno było. Pewnie.
1: Dobrze, zakaz przeklinania.
0: Nie, chodzi o saszetki takie jednorazowe. Sól, pieprz, salt, pepper, tam są takie. I sobie potem posypujesz. W razie czego. Oczywiście w ekskluzywnej restauracji to masz tam jakieś kryształy co najmniej na stole, ale jeśli chodzi o szybkie bary, to rzeczywiście tej soli, tej pieprzu w tych jednorazowych takich saszetkach jest mnóstwo. Unia powiedziała nie, bo to są kolejne śmieci, więc teraz będzie albo wspólny dozownik. Podobno są jakieś takie wymysły, że w takim wafelku małym będziemy mieli sól i pieprz.
1: Wafelek
0: pewnie jakiś wytrawny w tym
1: wypadku. To ja ci jedną rzecz powiem.
0: No, nie wiem.
1: Zdarza mi się, nie dalej jak wczoraj. No. Piłem espresso w lokalu.
0: No i
1: zawsze
0: mi...
1: Nie, właśnie pani przynosi zawsze wczoraj dwie takie, jak to się
0: saszetki,
1: nazywa?
0: Tak.
1: Takie po różne.
0: No, tytki.
1: No.
0: Tak.
1: Ja nie skorzystałem, no bo espresso, gdzie będę słodził. I ja zawsze sobie je wynoszę, bo zdarza się od czasu do czasu, że zapomnę cukru kupić.
0: No i wtedy sobie
1: na ratunek mam to.
0: No to teraz
1: i na pracy też czasem cukru zawsze. No właśnie, popsuli wszystko.
0: Tego keczupu jednorazowego też już nie weźmiesz.
1: No, a to tak w innym barze mam takim popularnym, że zawsze zaznaczam bez keczupu, a i tak dostaję.
0: No widzisz. No dobrze, za chwilę na naszej antenie zapowiedź weekendowych opadów deszczu. Lombard, szklana pogoda już teraz na antenie Radia Plus. Bądźmy gotowi.

0: No dobrze, dobrze. W przyrodzie musi trochę deszczu być, musi popadać gdzieniegdzie susza ogromna. Ale czemu w weekend? No to jest pytanie podstawowe.
1: Niech nocą pada, no może się uda, może tak się wydarzy.
0: Świetnie się śpi przy opadach deszczu.
1: No to prawda. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody już teraz w Radiu Plus.
2: Reklama. Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek dolnośląski pożar hali magazynowej w Chruścinie. Konieczna była ewakuacja budynku. Trzy osoby, które przebywały w pobliżu, zatruły się dymem. Zajęli się nimi ratownicy. A w ogniu stanęła hala zakładu zajmującego się przetwórstwem mięsnym. Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży. Ich działania mogą potrwać kilka godzin. A my wracamy jeszcze do decyzji Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Jak podkreśla telewizja CNN, ruch sekretarza obrony Pita Hegseta był bezpośrednią reakcją na krytykę prezydenta Trumpa pod adresem europejskich sojuszników. Jak donosi stacja, obok wspomnianej brygady, której część już jest na miejscu i teraz musi wracać do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu w Niemczech. Hegset miał też odwołać dowództwo w Europie nadzorujące zdolności dalekiego zasięgu. Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2. W decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i nie była w stanie wykorzystać breakpointów. Ukrainka wygrała 6-2 i to ona w finale zagra z Kokogow.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. 10 nowych autobusów zasiliło Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie, a to dopiero początek wymiany starego taboru. Docelowo miasto chce kupić 51 nowych wozów, w tym 23 autobusy elektryczne. Nowe pojazdy są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Piotr Żowiński, prezes MZK Koszalin.
4: Średni wiek życia autobusów komunikacji miejskiej w Polsce przyjmowany jest na poziomie 8 lat. Nasze autobusy to był średni wiek ponad 15 lat, rekord nasz DAP ma lat 31. Dzisiaj mamy ambitny cel. Zakontraktowaliśmy dotychczas już 28 autobusów.
2: Kolejne 15 DAB-ów z miękką hybrydą trafi do Koszalina w marcu przyszłego roku. Pierwsze autobusy elektryczne zaczną pracę pod koniec 28 roku. Jest pozwolenie na budowę kołobrzeskich bulwarów nad Parsentą. Dokumenty po nabraniu mocy urzędowej pozwolą jeszcze w maju na powrót ekipy budowlanej, która będzie mogła po kilku miesiącach przerwy wznowić prace budowlane. W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęła się ich przebudowa. Niestety miasto otrzymało od wojewody zachodniopomorskiego zawiadomienie o nieważności decyzji starosty kołobrzeskiego udzielającej pozwolenia na budowę. Teraz po kilku miesiącach wstrzymania prac wreszcie roboty będą mogły ruszyć. Dzisiaj w regionie pochmurno z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach do około 12-13 stopni, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry z uśmiechem. Mówimy za 26 minut 7.
6: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Jesteśmy z wami w piątek, 15 maja. Kasia Kozimor.
5: Tomek Walaszczyk.
6: No my tu gadu, ja nie wiem, o czym ty myślisz od samego rana.
5: O tym, żeby się cieszyć. Tak minister zdrowia mówi.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Jeżdżę po kraju i widzę, jak ludzie się cieszą, tak orzecze minister zdrowia. Po latach nieudanych reform w ochronie zdrowia nareszcie nastąpił przełom. Znalazły się pieniądze na geloterapię, czyli leczenie śmiechem. Z tym, że na ten rodzaj terapii można zapisać się prywatnie, bo jak ktoś zapyta, co pan tak szczerze zęby, lepiej odpowiedzieć, że tak prywatnie się śmieje. Na NFZ i to bez kolejki na razie jest leczenie uśmiechem. Już 2 lata temu była minister zdrowia, mówiła, że widzi samych uśmiechniętych ludzi. No ale mówiła tak ogólnie, politycznie. Dzisiaj radość związana jest z reformami zdrowotnymi, bo w systemie widać już 18 miliardów złotych z KPO, tak mówi obecna minister. Że koń by się uśmiał? No właśnie, i dlatego ma końskie zdrowie i nawet koniaku nie trzeba już dawać.
2: Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad.
1: Hmm.
0: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
2: Reklama.

0: Są trzejci zimni ogrodnicy, ale pamiętajmy, że królowa jest jedna. Ona, Zofia. Zimna Zofiszka.
1: Pan pozwoli, moja żona Zofia.
0: No dobrze, pozwalamy. Artur Moczarski opowie nie tylko o niej, ale też o kilku innych postaciach i ważnych wydarzeniach związanych z 15 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 15 maja 1948 roku, dzień po proklamowaniu powstania państwa Izrael, wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska. Tego dnia w roku 1977 w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego powołali Komitet Solidarności, pierwszą niezależną organizację studencką w PRL-u. Zośka nazywana jest zimną, bo przynosi majowe chłody, ale w tradycji kobieta, która nosi imię Zofia, jest bardzo zdolna i inteligentna. To sympatyczne imię wiąże się z urodą, wielką odwagą i pogodnym charakterem. A święta Zofia żyła w pierwszym wieku po Chrystusie i wedle legendy była dostojną rzymską patrycjuszką. Przyjęła chrześcijaństwo wraz z trzema córkami, a w czasie prześladowań odmówiła złożenia ofiary na ołtarzu bogini Diany. Cesarz Hadrian skazał ją na okrutne męki i śmierć i nie oszczędził też jej córek. Ale Zofia do końca była bardzo dzielna. W VII wieku po Chrystusie jej relikwie trafiły do alzackiego klasztoru w Eschau.

0: Jest piątek, więc co was powstrzymuje? Ja wiem, co nas może powstrzymać przed wyjściem z domu. To, co zdarzyło się na naszym profilu facebookowym, czyli szlówka zahaczyła o klamkę. Są takie przypadki.
1: Bywają tak, rzeczywiście, że coś zostanie na klamce.
0: Napiszcie, czy coś was powstrzymuje dzisiaj, czy jesteście zmobilizowani, żeby ten piątek szybko jakoś tam załatwić i rozpocząć weekend. To na naszym Facebooku.
1: Zapraszamy, a za chwilę najnowsze wiadomości w Radio Plus.

0: Plus Koszalin.
1: Płonie hala zakładów mięsnych na Dolnym Śląsku. 4 osoby zostały ranne. O szczegółach za chwilę. Sprawca strzelaniny nadal na wolności. Dzisiaj sekcja zwłok ofiar. Wrócimy też do tragicznych wydarzeń w Lubinie. Skrzyknęli się i stworzyli sierociniec w Ugandzie. Taki pomysł mieli mieszkańcy Zielonej Góry. Minęła 7. Justyna Bieniek. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby w szpitalu. Wracamy do całonocnej akcji strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie. Ogień pojawił się tam wieczorem. Akcja gaśnicza jest trudna. Bierze w niej udział 40 zastępów z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
2: Pali się hala o wymiarach mniej więcej 140 na 50 metrów. Część hali już się spaliła. Pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. Z informacji uzyskanych wiemy, że 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
1: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien, dym kieruje się w stronę zabudowań. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, informuje agencja Reuters, powołując się na 2 anonimowych urzędników. Według CNN ta decyzja to pokłosie krytyki prezydenta Trumpa wobec europejskich sojuszników. Doniesienia o redukcji amerykańskich wojsk w naszym kraju są nieprawdziwe, zapewnia tymczasem szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie.
1: Jak podkreśla szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
4: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości, żołnierzy US Army na terytorium Polski.
1: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Dziś sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, na osiedlu Przylesie zginęły 2 osoby, jedna została ranna. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb.
5: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Bezpłatne konsultacje, ale też terapia. W Łódzkiem rusza pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów.
6: Czy to ma być krótkoterminowe rozwiązanie, które pomaga przejść przez sytuację, która jest doraźna na tu i teraz? Czy też wymaga to kilku, czy nawet kilkunastu spotkań? Jeśli wymaga, to tak. To będziemy starali się dopasować do tego, żeby pomoc, po którą przychodzi student, odpowiedziała na jego potrzeby.
1: Tłumaczy koordynatorka Magdalena Jóźwiak. Bezpłatny dostęp do pomocy psychologicznej jest potrzebny na co dzień, komentuje Jakub Cisło z Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej.
7: Bardzo duża ilość moich znajomych spotyka się z takim problemem, że albo przeżywa w życiu niesamowicie ciężkie sytuacje, albo po prostu nie daje sobie rady ze stresem, z presją, która jest na nich nakładana, a nie mają pieniędzy na to, żeby wydawać 1200 zł miesięcznie na wizyty u psychologa, psychoterapeuty.
1: Z badań wynika, że nawet 65% studentów ma zaburzenia lękowe, co 5 cierpi na depresję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do niedawna żyły w bardzo trudnych warunkach, teraz będą mieć bezpieczne miejsce do życia. Grupa Zielonogórzan stworzyła sierociniec w Ugandzie.
8: Dokładnie chcemy ogrodzić tę działkę, bo nie jest mała. Chcemy zrobić bramę, chcemy dokupić jeszcze kawałeczek ziemi, żeby mogły uprawiać kukurydzę, tam różne rzeczy. Zagrodę dla zwierząt też chcemy stworzyć, tak aby dzieciaki mogły być samowystarczalne, żeby mogły mieć kury, króliki, kozy. Trochę warzyw, owoców z tej działki.
1: Tłumaczy Piotr Pieniążek, zaangażowany w akcję. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a każdy może coś dorzucić od siebie, między innymi podczas Uganda Party 2, koncert charytatywny w Zielonej Górze już dziś. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Piątek w regionie pochmurny z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach do około 12-13 kresek, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
0: Radio Plus Koszalin.
10: Twisted My Sober, czy Tanita Tikaram na początek tej godziny, to oznacza, że po siódmej już mamy.
11: Tak jest, dzień dobry.
10: Sześć.
11: Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Za chwilę też kombi i Black and White.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: No nie, no nie, no nie. Różne
1: tak,
0: już
1: tak,
0: były
1: tak,
0: oszustwa.
1: Trzeba być na tak.
0: No ale teraz na nie. Zdecydowanie nie mówimy oszustom. I mówimy tak, seniorom uważajcie, bądźcie ostrożni. No różne już były oszustwa, ale na włoskiego marynarza.
1: Na włoskiego marynarza?
0: No jeszcze
1: ja
0: tego
1: bym
0: nie
1: się
0: grali.
1: Nie nabrała.
0: No 72-latka, już nie powiem z jakiego powiatu, no z Polski w każdym razie.
1: Dobrze, no.
0: Zaufała mężczyźnie, który podawał się za włoskiego marynarza. Poznała go na jakimś tam portalu randkowym.
1: Gdzie to seniorzy po portalach hasają?
0: Ale to włoski marynarz to brzmi od razu w sposób niezaufany, bo po
1: jak
0: pierwsze...
1: Jak szwedzki kucharz.
0: Po pierwsze włoski, to on to będzie się kłócił, będzie się rozstawał, oni są zbyt temperamentni.
1: Tak, to prawda.
0: A po drugie marynarz, no to przecież go w domu cały czas nie będzie. Ale już pomijając to, włoski marynarz też może być wspaniałą osobą, ale ten akurat był oszustem, żaden włoski, żaden marynarz, on po prostu naciągnął kobietę i ona przelała mu, ale z jakiego powodu? Mhm. On napisał, że gdzieś do Sydney płynie z kontenerami, mhm. statek
1: no
0: im
1: to
0: się...
1: długo nie będzie.
0: Ale statek im się popsuł i on potrzebuje na naprawę. No i ona mu biedna wysłała te 140 tysięcy złotych.
1: No to przecież 140 za to śrubki nie dokręca.
0: Ale namawiamy wszystkich, żeby pomyśleli troszkę, nie widzieć człowieka w życiu
1: no właśnie,
0: na własne oczy.
1: No właśnie, nie widziała,
0: i wysłała tyle pieniędzy przecież, oszczędności pewnie połowy życia, no.
1: Widzisz, jak to człowiek lubi żyć ułudą.
0: To trochę tak, no to jest takie, że chcemy się zakochać, chcemy przeżyć coś.
1: Dokładnie.
0: Jakąś miłość, no. Tylko najpierw sprawdźmy tego kandydata, no.
1: No wybadajmy w teren, no. To, tak powiem, a nie, z falami wszystko poszło.
0: Trzeba mu go namówić, żeby wziął jakiś rejs do Gdańska albo do Świnoujścia chociaż.
1: 16 minut po 7, za chwilę na naszej antenie.
0: Naprawdę, uważajcie.
1: Ostrzegamy, tak.
0: I osoby, które wiedzą, że no, ci starsze osoby, seniorzy nie do końca się dobrze poruszają w tych różnych zawiłościach mediów społecznościowych, a jeszcze czasem mogą być lekkomyślne, no pogadajmy, wpłyńmy i ostrzeżmy.
1: Dokładnie tak. Za chwilę Eagles, Hotel California, Taylor Dane, Tally to My Heart.
2: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
3: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
4: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
3: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
4: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
3: Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu TikTak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. TikTak Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje
4: z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekam.

0: na naszym profilu facebookowym Radia Plus. Klamka kogoś zatrzymała, bo pociągnęła za szlufkę. Zdarzają się takie przypadki. Co nas jeszcze trzyma? Dawid napisał: największą siłę przyciągania i tak ma łóżko o poranku. Izabela też napisała: jak dobrze, że teraz nie muszę się spieszyć. A nie, ją to by coś przyciągnęło pewnie z chęcią. Myślę, że to będzie dobry dzień. Ona przynajmniej nie musi szybko wybiegać i nie ma...
1: No dobrze, dobrze.
0: ...ryzyka takich wypadków jak z tą klamką.
1: Ale widzę, że Piotrowi wyrosły skrzydła.
0: Dlaczego?
1: Jakby tak trochę, bo tylko 8 godzinek i mamy weekend. To, że od poniedziałku charówka od nowa, no to cóż. No pewnie, że cóż, najpierw skupmy się na weekendzie.
0: 8 godzin szybko zleci, tym bardziej jak człowiek się zajmie robotą, a nie będzie rozmyślał, co tam będzie w sobotę czy niedzielę robił.
1: Otóż to, czas na wiadomości w Radiu Plus. W skrócie i najnowsze wieści pogodowe już teraz.
2: Reklama. Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1. Wjazd do Makro. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Koszalin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W rejonie Helsinek częściowo wstrzymano ruch lotniczy, a wojsko postawiło w stan gotowości myśliwce, śmigłowce i okręty. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie, zwłaszcza przy granicy z Rosją i Białorusią. Na ten moment zagrożenie minęło. Może mieć związek z przestępczością zorganizowaną w Polsce. Nasze służby zatrzymały obywatela Rosji. Mężczyzna posiada status tak zwanego wora w zakonie. To najwyższy tytuł w hierarchii świata przestępczego w krajach byłego Związku Radzieckiego. Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia na Mazowszu. 79-latek trafił na razie do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wygrana Realu Madryt z nie mającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0. Na Bernabeu była jednak dosyć napięta atmosfera. Na trybunach interweniowały służby porządkowe, które zabrały kibicom transparent z napisem skierowanym do prezesa klubu Fiorentino odejdź. Z kolei kiedy na boisko wchodził Kylian Mbappé, pojawiły się gwizdy.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Od 1 lipca w Szczecinku znowu zacznie obowiązywać płatna komunikacja miejska, ale nie dla wszystkich. Miejscy radni przyjęli uchwałę określającą ulgi oraz grupy osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów.
3: Bo właśnie z takich bezpłatnych przejazdów nadal będą korzystać dzieci do ukończenia 7 roku życia. Drugą grupą, która będzie mogła nadal bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, jest grupa seniorów, osób, które ukończyły 65 rok życia i posiadają kartę mieszkańca Mój Szczecinek.
2: Powiedział Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinku. Poza tym każdy, kto posiada kartę mieszkańca Mój Szczecinek, będzie mógł skorzystać z 50% ulgi na zakup biletów. Uczniowie szczecineckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli korzystać z biletu szkolnego w cenie złoty 50. Sukces drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Słupsku. Szkoła zajęła 3 miejsce w Polsce w rankingu szkół zwolnieni z teorii 2026. To zestawienie pokazuje, które placówki najskuteczniej rozwijają u młodzieży kompetencje przyszłości poprzez praktyczne działania społeczne. Uczniowie słupskiego Micka zrealizowali aż 21 autorskich projektów społecznych, a 127 uczniów zdobyło tytuł finalistów olimpiad. To wynik, który stawia drugie LO w ścisłej krajowej czołówce. Gratulujemy! Piątek w regionie pochmurny z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach do około 12-13 kresek, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Ding dong, 7:34. A może nawet drrr. Budzimy się.
5: Bum, bum, bum, bum. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
4: Kto dwa są? Zerwali chyba.
5: No chyba
4: młotem. Bali. Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9:00. Poranny program Radia Plus. To rano wstaje, dopiero się rozkręca. Za chwilę Anna Jantar, za każdy uśmiech twój. Uśmiechajmy się do siebie nawzajem, bo uśmiech czyni cuda. A teraz Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: w Radomiu rewitalizacja, bardzo fajnie, słusznie, bo było brzydko, jakiś tam gruz był, resztki trawnika i brzydko wyglądało pod wiaduktem. Postanowiono wszystko trochę odświeżyć, odnowić, tylko
1: super.
0: Coś poszło nie tak.
1: To znaczy?
0: No pod wiaduktem posadzono drzewa.
1: Oj, to jak urosną, to będzie problem.
0: No bo właśnie będzie problem, poza tym pod wiaduktem jest dużo cienia, mało słońca i jak tu trzeba podlewać chyba ręcznie, no bo przecież to deszcz nie dotrze i się zastanawiają, niektórzy się w głowę pukają. No.

0: Ktoś tu nie pomyślał.
1: Ale ratusz odpowiada, że drzewa sobie poradzą. Poza tym to są takie odmiany kuliste, które dorosną do 6 metrów i dalej nie będą rosnąć.
0: No zobaczę, czas pokaże. Jak
2: no
0: to
2: dobrze,
0: mówią,
2: będziemy obserwować.
1: Najmądrzejsi ludzie zawsze mówią, czas pokaże i zobaczymy, chociaż podobno jedno drzewko już uschło i trzeba było przesadzić, wysadzić.
0: Dobrze, to był tylko przypadek, a nie potwierdzający reguły.
1: To jedno sobie nie poradziło, bo to zawsze w przyrodzie słabszy ginie. No,
0: no tak.
1: No. No to zobaczymy, no dziwaczny trochę pomysł. Te samochody nie mają gdzie parkować. No,
0: no nie, pod wiaduktem to w ogóle kiepskie miejsce do parkowania.
1: Nie, czasem są, tylko to trzeba zrobić ładny parking, a nie takie, że tu parkują na dziko.
0: Nie, ogólnie rzecz biorąc, że beton znikł, a pojawiła się kora drzewowa,
1: no tak,
0: to dobry pomysł. Te drzewka, no to cóż, czas pokaże, tak jak mówiłeś.
1: No nie, niech rosną na zdrowie, ale chyba jednak rzeczywiście ludzka siła będzie musiała je podlewać.
0: Dobrze, Erik Carmen za chwilę.
1: O, albo jak wiadukt zacznie przeciekać, no bo
0: nie idźmy tak daleko.
1: No to może będzie dobrze.
0: Erik Carmen za chwilę Hungry Eyes, będzie też Tina Turner, Foreign Affair, to jest Radio Plus, za 17 minut 8.
3: Reklama.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
5: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
5: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
6: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
9: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: Reklama.

0: Polina Ferry, Tina Turner w Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I teraz pytanie, czy w czasie deszczu dorośli się nudzą, bo nadchodzi znów fala opadów deszczu, może nie będzie cały weekend jednakowy, ale i w każdym regionie kraju, ale generalnie będzie deszczowo i to miejscami intensywnie, dlatego was pytamy, jakie plany na weekend, zakładając, że będzie lało.
0: Czyli coś pod dachem pewnie. Jeśli macie jakieś fajne pomysły, napiszcie nam o tym. Jeśli nie fajne, bo przyziemne i takie codzienne, to też napiszcie. Nie ma się co krępować i wstydzić.
2: A może są tacy hardkorowcy, którzy mimo deszczu planują aktywności zewnętrzne? Napiszcie do nas 691 141 141. Czekamy na SMS-y.
0: Ja miałam w planie kajaki 17, ale no, nic.
2: To ja mam taki płaszcz przeciw deszczu.
0: Spłynęły z deszczem.
2: Pożyczę ci taki, ja? Mam nieprzemakalny.
0: Mam jeszcze w sumie piankę neoprenową, ale jeszcze w niej nie pływałam w kajaku, to pewnie... No nie wiem, sprawdzimy, zobaczymy. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Za 4,5 minuty będzie godzina 8, a teraz 2 plus 1. Easy come, easy go.

0: Jeszcze jeden głos w sprawie klamki, która przytrzymuje nas, gdy się spieszymy. Ja co napisał, klamki mają wbudowany czujnik pośpiechu. Im bardziej się spieszysz, tym celniej celują w twoją szlufkę, kieszeń, słuchawki albo pasek od torebki lub plecaka. Ja wtedy wrzeszczę, no nie, jakbym tak chciał zrobić, to by się nie udało. Jakby człowiek tak samemu chciał trafić w tę klamkę. Przez tę sytuację już kilkanaście fajnych spodni i kurtek musiało zakończyć żywot poprzez rozerwanie. No to ja mam propozycję. Mhm. Zamieniamy takie klamki na gałki.
1: A to ty i też złapią.
0: Też?
1: Tak, trochę trudniej, ale też potrafią
0: złapać. To spryciule.
1: Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognozy
0: pogody.
1: Bo one
0: chcą, żebyśmy w domu zostali.
1: Zdecydowanie. Ale nie, nie, nie.
0: Co taka klamka sama będzie?
1: My się nie damy. Za minutę ósma.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Następnie skręć w lewo w zjazd. Zawróć.
8: Pamiętasz, gdzie w Koszalinie był Pewex? Tak, przy Kniewskiego. Znów kupisz tam swoje ulubione dżinsy i ciuchy nie do starcia. Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin, Wańkowicza 17.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
6: Reklama.
9: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
11: Kijów opłakuje ofiary. W ukraińskiej stolicy trwa akcja ratownicza. Po kolejnym rosyjskim ataku jest wiele ofiar. Za moment u nas relacja naszego ukraińskiego korespondenta. Spłonęło prawie 1160 hektarów. Wrócimy także do gigantycznego pożaru w Puszczy Solskiej. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie dopiero co zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę, a był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest w tej chwili nasz korespondent Ołech Biłecki. Dzień dobry.
12: Witam, dzień dobry.
11: Kijów dzisiaj w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków?
12: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
11: Bardzo dziękujemy za relację. Wniosek o ekstradycję gotowy, czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt polityka PiS-u. Posiedzenie wyznaczono na 8 września, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia.
13: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
11: Leśnicy nadal patrolują tereny, sprawdzając, czy nigdzie nie dojdzie do wtórnego pożaru. Nadal nie oszacowano strat w zwierzynie leśnej, zbada to specjalna komisja. Sędzia sportowy chroniony jak funkcjonariusz publiczny, to za sprawą zmiany w przepisach. Zgodnie z nowelizacją za naruszenie nietykalności takiej osoby będzie groziło 15 lat więzienia.
14: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentował. Państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
15: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną, w obrażanie.
14: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
11: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
9: Wiadomości Radia Plus.
11: W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
16: Jestem pracownikiem tej firmy, no i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Dla mnie osobiście no jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
11: Mówi pan Rafał, była to już 22. wspólna akcja górników i energetyków.
17: I dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też powoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą.
11: Mówi jeden z organizatorów, Mariusz Warchoł z elektrowni Bełchatów. Kolejna taka duża akcja odbędzie się jesienią. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
18: Piątek w regionie pochmurny z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach do około 12-13 kresek, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
9: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Przepraszam, że jak powiem sędzia Kalosz, to
1: tak,
0: będę
1: możesz.
0: Ukarany?
1: Nie, możesz.
0: A to dobrze, no.
1: Znaczy, wydaje mi się, bo zawsze się mówi sędzia Kalosz.
0: No, znaczy no. Zawsze to się inaczej mówi, ale
1: a
0: Kalosz
1: skąd
0: to
1: tak wzięło,
0: to tak ładnie.
1: Ten Kalosz.
0: A nie wiem, skąd ten Kalosz. W każdym razie na tę pogodę weekendową nam się przyda.
1: Tak, zdecydowanie. Kalosz. I jeszcze do tego sędzina parasolka. No dobrze, lecimy w Blondie, za chwilę Maria, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman na antenie Radia Plus, 6,5 minuty po 8.
0: Przed pogodową sprawiedliwością nie uciekniemy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami jest Maciej, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No właśnie, my pytamy o plany na weekend, zapomnieliśmy o jednym. I to mimo deszczu, że co będzie w tej nocy najbliższej, następnej?
2: Noc muzeów.
3: No właśnie.
1: No właśnie, i to jest świetny sposób na to, żeby pluchę przetrwać, no, co więcej ją wykorzystać.
3: Z jednej strony tak, bo muzea są zwykle zadaszone, ale jednak w kolejce trzeba postać trochę, czy to prawda?
2: No nieraz tak.
3: Dobra, masz już opatrzone jakieś muzea konkretne, które odwiedzisz?
2: Do kolei. No tak, Szczerenia Wieronnictwa albo Dzieci Wrzesińskich, bo akurat tam nie byłem. A tak ogólnie jakieś retro u nas też, gry takie tam też robią. Jest parę tych muzeów też.
3: No dobrze, i napisałeś a propos pogody, że liczysz na deszcz ciekawych rzeczy do zwiedzania, i tak pewnie będzie. I burza emocji.
1: No dobrze, to już nie przeszkadzamy, bo się krzątasz, pewnie w pracy jesteś, więc Maćku, wysyłamy ci butelkę z logo Radia Plus, metalową, taką fajną, będzie można zabrać ze sobą schłodzoną wodę i korzystać na przykład podczas długich spacerów po muzeach. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również, za chwilę Richard Brothers.
3: Nałapać deszczówki też można.
1: Też, to ostatnio
3: popularne. Nie wiem po co, ale nie, to do picia ta woda nam się przyda.
1: Tak jest, 15,5 minuty po 8, za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
0: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
10: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
18: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
17: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
18: A o 18 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
17: Zaprasza
19: Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego.
20: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Nareszcie ktoś zobaczył rzeczy oczywiste i mnie poparł w moim, że tak powiem, pomyśle na żywienie.
1: No
0: tak.
1: Słucham cię.
0: Jedzenie jaj 5 razy w tygodniu obniża ryzyko choroby Alzheimera. Badanie objęło blisko 40 tysięcy dorosłych. Czyli jaja są zdrowe. Znowu wracamy do tematu, a nie, że ktoś marudzi, że się codziennie je jajko. No się je, bo się lubi i smakuje i zdrowe też jest, no jak się
1: bardzo
0: okazuje.
1: Bardzo zdrowe. Ja to tylko w weekendy, bo mam czas, żeby sobie a to jajeczniczkę, a to na miękko. No w tygodniu to tak mniej czasu.
0: No nawet mniejsze ilości wiązały się z korzyścią, także też nie trzeba przesadzać. Także jajka, dlaczego akurat jajka? No, są ważne dla układu nerwowego. Cholina bierze udział w produkcji acetylocholiny, neuroprzekaźnika istotnego dla pamięci i komunikacji. Oprócz tego zeaksantyna, luteina, witamina B12, kwasy omega-3, fosfolipidy i tak
1: ale
0: dalej.
1: Ale nie ma
0: jeszcze tak
1: wymienianie. Mi no po prostu smakuje tam liny, choliny, tam i białkoliny i lubię, i żółtkoliny lubię, razem lubię.
0: A żółtkoliny jest najwięcej, tak. A w białku czyste białko, tak.
1: To teraz kontrowersyjne pytanie
0: proszę
1: zadam.
0: Miękko, twardo? Tak?
1: Nie, a zboczu się?
0: Nie, zboczu się.
1: Jajecznica. Na boczku.
0: To odpada.
1: Nie?
0: Nie, to już cholesterol winduje.
1: No dobrze, no.
0: Także odkładamy boczek na bok. Niech sobie leży na półce. Za chwilę Lubega mam, bo number fight na antenie Radia Plus, bo jak człowiek energię spożyje, energię musi, że tak powiem...
1: Oddać.
0: Oczywiście.

0: Potem rozładzę jajko number 5, bo ile mówiłaś? 5 tych jajek.
1: 5 razy w tygodniu.
0: 5 razy w tygodniu.
1: A o ilości nie mówiłam jeszcze.
0: No jeszcze w tę stronę można pójść. Lubega za nami, a przed nami wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody.
2: Reklama. Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
3: Omade Monseflore, omade, omade, omade, deo, rikitiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji. W Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
2: Reklama. Radio Plus Koszalin.
7: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Salmonella w kolejnym przedszkolu. Groźną bakterię wykryto w Gorzowie u 11 dzieci z miejskiego przedszkola integracyjnego. Placówka została zamknięta. Salmonellę wykryto także u 16 osób w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Adwokat poszukiwany listem gończym wpadł w Szczecinie. Szymon L., który nie stawił się do odbycia kary za oszustwa, zatrzymany przez łowców głów, był kompletnie zaskoczony, mówi nam Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
8: Mężczyzna próbował wielokrotnie zmylić policjantów. W przestrzeni social mediów między innymi pojawiały się zdjęcia zagranicznych lokalizacji, w których poszukiwany miał prowadzić aktywności sportowe.
7: Adwokat najbliższe 4 lata spędzi za kratami. Wykorzystywali pokazy sprzętu RTV i AGD. Tam oszukiwali metodą na garnki, wyłudzając pieniądze. W ten sposób członkowie rozbitej grupy oszukali ponad 80 osób na kwotę blisko 1 400 000 zł. 8 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Zatrzymań dokonano na terenie kilku województw, a wobec części podejrzanych zastosowano areszt. Grozi im 15 lat więzienia.
9: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Charytatywny piknik strażacki organizuje jutro klub płetwonurków Mares w Koszalinie. Podczas pikniku zorganizowana zostanie zbiórka środków na leczenie 5-letniej Oleńki Minko, u której zdiagnozowano wiele chorób. Będą pokazy sprzętu gaśniczego, ratownictwa i sporo więcej.
10: Izabela Kujik, prezes OSP, ORW klubu płetwonurków Mares w Koszalinie. Jest to okazja, by spotkać się z mieszkańcami, przedstawić co robimy i przede wszystkim pomóc dziecku. Jak co roku będą i dmuchańce, wata cukrowa i będą występy artystyczne. I w tym roku wraz z Pokoloruj Świat, bo to jest fundacja, która wspiera Olę i rodziców Oli, będziemy kolorować świat, czyli będziemy pomagać słabszym.
9: Przypomnę, charytatywny piknik strażacki jutro przy starych garażach Straży Pożarnej przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Koszalinie. Początek w samo południe, a patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Plus. W gminie Szczecinek ruszyły coroczne przeglądy, naprawy i odświeżanie placów zabaw. Ekipy sprawdzą ponad 30 miejsc w różnych miejscowościach. Chodzi nie tylko o wygląd urządzeń, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Obecnie prowadzone są m.in. mycie urządzeń, malowanie, uzupełnianie ubytków oraz drobne naprawy. Gmina zapowiada, że będzie sukcesywnie docierać do kolejnych lokalizacji. Całość ma się zakończyć do końca sierpnia. regionie pochmurno z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach do około 12-13 stopni, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Temu się wydaje, że jest wcześnie, a to już za 27 minut będzie godzina 9.
1: Zaopiekuj się mną.
0: Proszę bardzo. A co trzeba? Szklankę wody przynieść na starość?
1: Nie, nie, na starość jeszcze nie, proszę pana. Zamiast, abba, mamma mia, już teraz za chwilę rezerwat w Radiu Plus za 26 minut 9. A my z wami w fantastycznych jak zwykle nastrojach, to nie tylko dlatego, że jest piątek, będziemy do 9.

A teraz o osobach, które wymagają opieki, czasem intensywnej, czasem długiej, o tych, które są w szpitalu i oto w Rzeczpospolitej na stronie 5 ciekawy artykuł o tym, że czworonogi pupile będą mogły do szpitali wchodzić już niedługo. Mhm. Takie rozporządzenie jest przygotowywane. Posłanka Katarzyna Piekarska wymyśliła przepis i okazuje się, że posłowie nad nim pracują, no bo niektórzy tęsknią za swoimi czworonogami. Oto cytat, proszę.

0: Nie da się opisać słowami szczęścia pacjenta na widok ukochanego czworonoga. Stęskniony psiak natychmiast skoczył do łóżka swojego pana, a wzruszenie pana Jarosława błyskawicznie można było zauważyć w jego oczach. Pan Jan od pół roku jest w szpitalu i w końcu psiaka swojego zobaczył. No. Tylko to trzeba oczywiście wszystko zabezpieczyć, bo jak ktoś ma groźną rasę, to się inni pacjenci mogą przestraszyć.
1: Tak, groźna rasa groźną rasą, ale tak naprawdę to chyba wszystkim wydawało się, że to brudne łapy i tak dalej są problemem w tym wypadku, a nie rasa jako taka.
0: No tak, no mój pies jakby po błocie tam szedł do szpitala, to nie wiem, czy do przychodni, co by kto powiedział.
1: No właśnie. I tu jest chyba ten problem.
0: Psy i koty wejdą do szpitali. Mhm. Tytuł tego artykułu. Z kotami to ja nie wiem, bo one tak nie wiadomo, czy się cieszą, czy nie cieszą.
1: Różnie
0: tak,
1: bywa.
0: No, ale też no, wewnętrznie pewnie, jak długo nie widziały swojego właściciela, to też pewnie tam się dadzą przytulić. No.
1: A i właścicielowi zrobi się przyjemniej.
0: Ale są bardziej skomplikowane zwierzęta.
1: Mhm. Nie.
0: Szczury na przykład. No, są tak ludzie, którzy chodzą o szczurki.
1: Ale mówimy o psach i kotach.
0: No to mówimy o psach i kotach, no tak. To na razie na tym stanęło.
1: Także miejmy psy lub koty, żadne inne tam. Dobrze, za chwilę Joe Cocker, Summer in the City, będzie Ricky.
0: Ale w słoiku rybkę jak ktoś przyniesie, to się nic nie stanie.
1: No pewnie nie.
0: Złotą. Może,
1: o, złota może, jest zawsze
0: może
1: mile widziana.
0: Wiele osób będzie miało życzenie powrotu do zdrowia.
1: Tylko pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci. Za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
2: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: No ale to w mieście trzeba jeszcze poczekać. Najpierw ten maj musi zlecieć nam.
1: Musi trochę zlecieć z kalendarza. No, ja pamiętam, jak pot spływał po karku Joe Cockera w tym teledysku. Raczej będą krople deszczu nam spływać w ten weekend, ale nie przejmujmy się, też będzie fajnie.
0: Oczywiście, przeboje z nutą nostalgii dla was przez cały czas. Za chwilę w wiadomości, po wiadomościach Agnieszka Morawska, teraz Bonnie M, No Woman, No Cry. My wracamy w poniedziałek, do usłyszenia.
1: Trochę niewspólnie, ale będziemy się słyszeć to tu, to tam.

0: Reklama. Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
1: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
2: Halo, halo! Wróć do Peweksu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na Ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Kaufland jest fresh.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
9: Radio Plus Koszalin.
10: Czy będzie trzecie weto prezydenta? Dziś w Sejmie głosowanie w sprawie kryptowalut. Weekend może być dynamiczny. Posłuchajcie o pogodowych alertach i o pluszowym oscypku na straganach w Zakopanem. Czy podbije serca turystów? Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za chwilę startuje posiedzenie Sejmu. W planach m.in. głosowanie nad projektem ustawy o kryptoaktywach. W środę Komisja Finansów zajęła się czterema: rządowym, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. Zdecydowała o uznaniu projektu rządowego za wiodący i przyjęła tylko jedną z 15 prezydenckich poprawek do niego. A to może oznaczać już trzecie weto Karola Nawrockiego do ustawy. Wczorajszej debacie przysłuchiwał się w Sejmie Michał Rawa.
11: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą zonda krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
12: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
13: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
11: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
10: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. To mogą być niebezpieczne burzowe godziny w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl.
14: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe, centrum, po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
10: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
15: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
10: Wyjaśniała Małgorzata z spychała Szuszczyńska z wielkopolskiej skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat. Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, z czego 3 osoby na terenie Polski. Brakuje rąk do pracy na plażach Sopotu. WOPR nadal prowadzi nabór ratowników. Potrzeba jeszcze kilkunastu osób.
16: Ten sezon będzie trudny, jeżeli chodzi o kadrę ratowniczą. Często osoby młode wybierają lepiej płatną pracę lub wyjeżdżają za granicę. Mamy nadzieję, że do sezonu już będziemy mieć zgraną, pełną ekipę.
10: Mówił Tomasz Ostrowski z sopockiego WOPR-u. Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs ratownictwa wodnego. Powinna też posiadać ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Była gęś pipa, potem kapibara Stitcha, teraz pluszowy oscypek. I to on króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów w Zakopanem?
17: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
18: Tak. Widziałam na straganie.
17: Podoba się to?
18: Nie.
17: Nie. Ale regionalne trochę.
18: Tak, regionalne.
19: Trochę bardziej związane z Zakopaną na pewno.
17: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Kapelusz góralski jako tako.
20: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny.
10: A pluszowy oscypek to wydatek co najmniej 30 zł.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
21: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Belinda Carlisle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 20 minut po 9 na zegarze. Znów piątek, 15 maja w kalendarzu i jeśli chodzi o piątek i ten weekend, który nam się tu trochę zapowiada deszczowo i niezbyt ciepło, to i tak chyba cieszy, choć może nie aż tak bardzo, jak gdyby była piękna pogoda i można byłoby korzystać na całego z tego weekendu i spędzić czas na świeżym powietrzu, ale nie ma tego złego, może na przykład na film, do kina. A jak do kina, to na jaki film? Jeśli macie ochotę się podzielić tym, co ostatnio widzieliście, to dajcie znać. 691 141 141, numer SMS-owy dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
4: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Napisała Gosia do nas: deszczowa pogoda nie będzie mi przeszkadzała w pracy na działce, ale do kina i tak zamierzam pójść w niedzielę. Na drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady, a sobotni wieczór to Eurowizja i kibicowanie Alicji Szemplińskiej. Gosiu, także pozdrawiamy. No tak, zapomniałam o tym, że Eurowizja, a Eurowizja w sobotę i wiemy już też, która Alicja Szemplińska wystąpi. To będzie miejsce 18, i więc jeżeli nie mamy ochoty patrzeć na to, jak inni się zaprezentowali, no to można gdzieś tak telewizor włączyć troszeczkę później. Po Finlandii Alicja Szemplińska będzie mogła się zaprezentować. Shakin' Stevens i Cry Just a Little Bit teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
0: Reklama.

0: Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus na koniec 9:10 za chwilę i wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
5: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin, Syrenki 1. Wjazd do Makro.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Trzy osoby poszkodowane w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Są utrudnienia. Mamy już wniosek. Takie głosy słychać z Ministerstwa Sprawiedliwości. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Wzmacnia więź rodzic-noworodek. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zaglądamy na drogi. Poważny wypadek w Wielkopolsce. Trzy osoby zostały ranne, gdy w miejscowości Elżbietów, to na trasie Nowe Miasto Jarocin, zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec polityka PiSu i czeka tylko na decyzję sądu dotyczącą aresztu. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
1: Obaj politycy, przypomnijmy, są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Inflacja najwyższa od lipca. Potwierdziły się wstępne szacunki. W kwietniu wyniosła 3,2%. To oznacza, że nadal mieści się w celu NBP. Jeszcze w marcu to było dokładnie 3%. W ostatnich tygodniach najmocniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku odzieży i obuwia. Tak źle nie było od lat, alarmuje dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego. Susza hydrologiczna spowodowała, że stan wody w Narwi jest dramatycznie niski.
3: W tym roku wydawało się, że będzie lepiej, tak? Mieliśmy dłuższą zimę, mroźną zimę, ale tych opadów śniegu akurat na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego nie było jakoś strasznie dużo.
1: Mówi dyrektor parku Grzegorz Piekarski. Susza nie sprzyja ekosystemowi rzeki. Występująca tam bagienna roślinność potrzebuje dużo wody. Brak opadów nasila też zagrożenie pożarowe. A Narew jest rzeką wielokorytową. Obszar, przez który płynie, nazywany jest polską Amazonią.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
4: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
5: Dla rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
4: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
6: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
4: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
1: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, jak słyszeliśmy, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Co ty tutaj robisz? Elektryczne gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A odpowiadając na pytanie, co ty tutaj robisz, a być może mieszkam, ale pani o tym nie wie i warto to zmienić, za chwilę podpowiem jak. Radio
1: Plus. Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Ach, te dżinsy z Feveksu.
10: Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17. Dawny Feveks.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut, 29 minut do 11. Czy znacie imię swojego sąsiada? Okazuje się, że 87% osób podejmuje z sąsiadami jedynie niezobowiązujące rozmowy. 50% badanych nie ma w pobliżu miejsca zamieszkania nikogo zaufanego, a 20% nie jest w stanie podać imienia nawet jednego sąsiada. A przecież jeszcze całkiem niedawno, wczesne lata 2000, sąsiedzi byli dla nas często jak rodzina i można było pożyczyć i szklankę cukru, i wpaść na kawę albo na wieczorną telewizję i spędzić ten raz i ktoś, kto nas mógł wspomóc w chorobie. No i trochę to gdzieś zaginęło. Dlatego w Radiu Plus zachęcamy do tego, abyśmy zacieśniali te relacje sąsiedzkie, żeby znamy się tylko z widzenia, zamieniło nam się na dzień dobry. Znaczy właściwie to tak, my się już znamy, czyli jak dobrze mieć sąsiada, bo po prostu czasami wystarczy powiedzieć dzień dobry, my się jeszcze nie znamy i zaprosić na sąsiedzki piknik. A właśnie piknik będzie można urządzić sąsiedzki. Już od poniedziałku w Radiu Plus akcja Poznajmy się bliżej i do zdobycia będzie właśnie kosz piknikowy. Na radioplus.pl w zakładce, czyli właściwie nie w zakładce, na naszej stronie internetowej jest już specjalny formularz. Proszę w niego kliknąć, napisać, odpowiedzieć na pytanie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa, podać imię sąsiada, którego zaprosicie na piknik, no i później już od poniedziałku czekać na nasz telefon ode mnie, właściwie nie ode mnie już, ale od Kasi i Tomka w poniedziałek rano, więc jak najbardziej, jeżeli macie ochotę urządzić sąsiedzki piknik, dajcie nam znać na radioplus.pl. A teraz już Every Breath You Take i The Police.

0: Phil Collins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 16 minut do 11. A jeżeli mamy ochotę na chłodnik dzisiaj na przykład, to jeszcze to możemy sobie przygotować, ale jeśli na przykład chłodnik to jest coś, co bardzo lubicie i wiecie na przykład, że Litwini z tej zupy słyną i robią ją znakomitą, to będzie można się wybrać na festiwal różowej zupy, ten 29 do 30 maja, festiwal chłodnika, ale też w związku z tym, że to nasi sąsiedzi i chcą zachować sąsiedzkie relacje, to uruchamiają Litwini specjalny pociąg. Na trasie Mockawa-Wilno będzie można wsiąść do specjalnego pociągu różowej zupy i na pokładzie różowego wagonu spróbować tego chłodnika, o którym wszyscy mówią i no i tak po prostu spędzić ten czas, a przy okazji poznać naszych sąsiadów z Litwy. Ale zanim tych dalszych sąsiadów będziemy poznawać, to warto też poznać tych sąsiadów, którzy są gdzieś wokół nas, najbliżej. Spytać, jak mają na imię i może po prostu przejść już na ty, a nie na pan, pani, na dzień dobry. I wejdźcie na naszą stronę internetową na radioplus.pl, jest specjalny formularz. Od poniedziałku startujemy z akcją Poznajmy się bliżej i napiszcie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa. Podajcie także imię sąsiada, którego chcielibyście zaprosić na piknik, bo właśnie kosz piknikowy jest tym prezentem dla Was po to, żebyście mogli sąsiadów na wspólny piknik zaprosić. Naczynia od nas będą. A to dopiero od poniedziałku, chociaż zgłoszenia można przesyłać już dziś.
1: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy dzień dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
10: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
11: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
1: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje

0: Crow the Pearls na koniec 10 i 11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Reklama. Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na Tiroka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
2: To pewne. Niskie ceny.

0: To ja, misia ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
4: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
3: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
4: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
3: Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest zgoda Sejmu, czas na prezydenta. Ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Pobicie 3 obywateli Ukrainy w Warszawie. Zatrzymano 5 nastolatków. Czy w Gdyni jest za głośno? Władze pytają mieszkańców o hałas uliczny. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie trzeci raz zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przed kluczowym głosowaniem Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy przez prezydenta, PiS, Konfederację i jednego z koalicjantów, Polskę 2050. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
2: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w Sejmowej Komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt, zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
3: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
2: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
1: Poprzednie dwie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem posłowie pracowali nad czterema projektami ustawy, w tym regulacjami przygotowanymi przez prezydenta. Ostatecznie trzeci raz przegłosowano projekt rządowy. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. To po wydarzeniach z 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
4: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem. Początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Rafineria ropy w Riazaniu to jeden z największych tego typu obiektów w Rosji. Moskwa poinformowała, że w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy w centrum Gdyni jest za głośno? No to urzędnicy pytają mieszkańców. Wcześniej pojawiało się sporo skarg o zbyt głośnych motocyklach i samochodach. Konsultacje mogą być podstawą do wprowadzenia ograniczeń dla wybranej grupy pojazdów.
5: Konsultacje cieszą się dość sporym zainteresowaniem. Już w pierwszych dniach funkcjonowania tej ankiety spłynęło do nas kilkaset odpowiedzi od mieszkańców Gdyni, więc to pokazuje, jak ważny jest ten problem i też zachęcam do tego, żeby każdy z mieszkańców wziął w tym udział.
1: Mówi Maciej Kochanowski, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Hałas jest, ale jak się okazuje, nie wszyscy na niego narzekają.
6: Dzieje się, naprawdę jest głośno. Trzeba się przyzwyczaić, żeby zasnąć albo mieć mocno wygłuszone okna.
7: Jest jakiś hałas, ale mnie to nie przeszkadza.
8: Głośno jest od samochodów.
9: Zależy, w którym miejscu jest mieszkanie.
10: Dla mnie nie jest za głośno. Centrum zawsze, w każdym mieście się dużo dzieje.
1: Konsultacje potrwają do końca lipca na gdyńskiej platformie dialogu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka

0: The Hit of the 90s, Sandra w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze, w kalendarzu 15 maja. I z takich świąt dziwnych, nietypowych, to na przykład dzień dojazdu rowerem do pracy, 15 maja. A ja pytam w związku z tym, z czym kojarzy Wam się słowo rower? Krótkie jedno, dwa zdania na ten temat, a do oddania mam coś, co podczas jazdy na rowerze może się przydać. Może nie w trakcie, ale gdy zrobimy sobie przerwę, butelka na wodę, albo kawę, herbatę, cokolwiek sobie wlejecie, ale z piękna i z logo Radia Plus. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, na wiadomości czekam około 5 minut. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto i już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Reklama.

0: Ray Charles i Hit the Road Jack w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ruszajcie w drogę wszyscy, ale też Aneta może ruszyć w drogę, bo rower to jest takie poczucie wolności dla Anety właśnie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aneto, słowo rower kojarzy ci się z poczuciem wolności i możliwością podziwiania naszej natury, która w swoim pięknym wywołuje uśmiech na twarzy. Czyli co, dzisiaj już na rowerze była jakaś przejażdżka? Czy rower jest dla ciebie takim czymś właśnie, co służy ci do rekreacji, czy jednak też i przy okazji jest to środek transportu?
1: A różnie z tym bywa. Czasami jest środkiem transportu, ale w większości dla rekreacji.
0: Czyli te przejażdżki po samotności są dla ciebie taką największą przyjemnością, tak? Napisałeś, że jedziesz sama, masz uśmiech od ucha do ucha, widząc jak
1: tak, przy moich dystansach żadna moja koleżanka nie chce ze mną wyruszyć w drogę, więc większość jeżdżę sama.
0: Czyli to są jakieś poważne już dystanse.
1: No, takie. Największy chyba 150, więc.
0: Wow! No dobrze, czyli weekend też na rowerze zaplanowany, czy niekoniecznie?
1: Jeżeli pogoda pozwoli, to jak najbardziej.
0: To ja życzę, żeby się wszystko udało, a dla ciebie mam prezent, butelka, która myślę, że zmieści się tam, gdzie się bidon w rowerze trzyma, więc będzie towarzyszyć ci na tych przejażdżkach swoich wszystkich.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I jeśli masz Antonę, masz ochotę kogoś pozdrowić, za szybko myślę, masz ochotę kogoś pozdrowić, Antena twoja.
1: Pozdrawiam moje dzieciaki, siostrę i szwagra, którzy też ze mną wybierają się często na rowerek, których tym zaraziłam właśnie.
0: No to jest dobre zarażanie. Niech się szerzy. Wszystkiego dobrego. No, do usłyszenia.
1: Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Fleetwood Mac i Everywhere teraz w Radio Plus.

Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut do 12, a ja mam już zaproszenie na jutro, na 10.30 na Smaki z Plusem. Tym razem z gościem nie będę ja opowiadać, a będzie opowiadał on, czyli Jakub Kuroń, z kuchnią właściwie związany od dziecka i na początku podpatrywał tatę, a później sam został szefem kuchni. I ja nie tylko został szefem kuchni, ale też swoją wiedzą dzieli się z innymi, nie tylko podczas warsztatów, ale także i pisze książki. I ta ostatnia książka, To mi smakuje, moje ulubione dania, to będzie między innymi temat naszej rozmowy w Smakach z Plusem jutro po 10.30.

0: Reklama.
1: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
2: Omade, mose flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji.

0: aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Reklama.

0: Backpiece na koniec 11:12 za 3 minuty. Wiadomości za chwilę, a później przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Jutro słyszymy się po 8:00.
1: Reklama.
2: Rozciągamy! Do 9! Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
5: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Pobicie 3 nastolatków z Ukrainy w Warszawie. Zatrzymano 5 osób. Pożar jest już opanowany. Na Dolnym Śląsku zapalił się zakład mięsny. 4 osoby trafiły do szpitala. Zaczyna się sezon na polskie truskawki. Na razie są jednak bardzo drogie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. To kilka dni temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
2: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
1: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest już opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. W Chruścinie na Dolnym Śląsku w nocy zapalił się zakład mięsny. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala.
3: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
1: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. W akcji gaśniczej brało udział aż 40 zastępów strażaków. Piotr Gurajec został pełniącym obowiązki dyrektora muzeum w Wilanowie. To po odwołaniu wieloletniego dyrektora Pawła Jaskanisa, który według Ministerstwa Kultury miał naruszyć dobre imię instytucji. Przypomnijmy, w weekend na dziedzińcu zabytkowego pałacu odbyła się impreza techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zdjęcia zniszczonych trawników. Przyrodnicy zwracali też uwagę na poważne konsekwencje dla zwierząt, zwłaszcza ptaków. Byli przygotowani jak do napadu na bank. Kradzież drewna zarejestrowano w lesie pod Ostrudą na Mazurach. 4 osoby w kominiarkach w kilka minut załadowały towar do busa i odjechały.
4: Brzmi to trochę jak scena z filmu, ale niestety pokazuje realny problem. Drewno o połowę dla wielu mieszkańców regionu nadal jest ważnym i często najtańszym źródłem ogrzewania. Dlatego jego kradzież to nie tylko wykroczenie przeciwko mieniu, ale również uderzenie w konkretną osobę, która wcześniej legalnie kupiła drewno na własne potrzeby.
1: Mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Sprawcy nadal są poszukiwani.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zaczyna się sezon na polskie truskawki. Na razie zainteresowanie ich kupnem jest znikome, a to przez wysoką cenę, sięgającą nawet 35 zł za kilogram. Przekonał się o tym nasz reporter Dariusz Brombosz na jednym z targowisk na Śląsku.
5: Kupujących jest mało, dlatego jest mało kupujących, jest w związku z tym nie przywozimy tak dużo.
6: Jest duże zainteresowanie truskawkami?
7: Tak jak widać. Tak jak widać na załączonym obrazku. Średnio.
6: Myśli pan, że ta cena spadnie?
8: Wszystko zależy, wie pan, od pogody. Jak będzie ładna pogoda i najgorzej, żeby nie było deszczy. Tam może pokropić, ale jak będą ulewy, ona się napije i momentalnie z niej się zrobi po prostu taki balon. Dużo wody, mało słodyczy.
9: Są droższe i to zdecydowanie. Kupiłam w Zagórzu, Sosnowiec Zagórze.
6: Za co pani kocha truskawki?
9: Za smak. Można je na dietę też jeść. Są słodkie.
1: A sezon potrwa do lipca.
0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Blisko 700 milionów złotych będzie kosztowała budowa linii elektroenergetycznej 400 kW Dunoworzy do Wopiła. Inwestycja przebiega przez gminy Szczecinek, Biały Bór, Polanów, Bobolice, Tychowo, Świeszyno i Biesiekierz. Na odcinku z Piły do Żydowa zbudowano już 167 konstrukcji słupowych. W gminie Bobolice, Świeszyno, Tychowo oraz Biesiekierz drugi z wykonawców wykonał już większość fundamentów. Monterzy zbudowali też 32 konstrukcje słupowe, a kolejnych kilkanaście jest właśnie realizowanych. Linia 400 kW ma poprawić niezawodność dostaw energii elektrycznej w północnej części Polski, ale także umożliwić wprowadzenie mocy z nowych źródeł energii, w tym z morskich farm wiatrowych. W nadchodzący weekend w Kołobrzegu odbędzie się 22. Targ Solny. O tym, co w programie, prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
10: Jest tak naprawdę żywą lekcją psychokultury i rzemiosła. Spotkamy i rzemieślników, i rekonstruktorów, i pasjonatów historii, którzy z wielkim zaangażowaniem i pasją, jak każdego roku, przeniosą nas do czasów średnich. Tematem przewodnim tego targu jest średniowiecze na talerzu.
0: Targ Solny w Kołobrzegu wystartuje jutro o 11 na Placu Słowiańskim. Wstęp jest wolny. Popołudnie na ogół pochmurne i może pokropić słaby deszcz. Na termometrach od 11 do 12 stopni, wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych.
11: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Piątek.
13: Piąteczek.
12: Piątunio. Dzień dobry, Marek Sierocki.
13: Jan Pasterski. Zaczynamy bardzo tanecznie. We wszelkich plebiscytach na taneczny hit wszechczasów ta piosenka wygrywa. Nic dziwnego. To oczywiście Abba i Dancing Queen na dobry początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Pora zajrzeć do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje jeden z najważniejszych muzyków w historii rocka. To Mike Oldfield, kompozytor, gitarzysta, też gra na wielu innych instrumentach. No i stworzył wielkie dzieła muzyczne, między innymi dzwony rurowe, ale też przeboje, które śpiewała Maggie Reilly. Te piosenki to Moonlight Shadow i To France na przykład.
2: Na przykład tak, ale no Mike Oldfield inspiruje do tej pory, ale inspirował wielu artystów, chociażby wspaniałego Romualda Lipko, prawda?
1: Dokładnie tak, Romuald zawsze powtarzał, że lubi słuchać muzyki Mike'a Oldfielda. Wiele takich elementów ludowych też pojawiało się w jego muzyce, ale te popowe hity to jest to, co lubimy bardzo grać. To jeden z nich, Maggie Reilly, dzisiejszy jubilat, Mike Oldfield w piosence To France.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Card Extra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: No cześć, byłeś pan już w dawnym Peweksie przy dawnej Kniewskiego?
14: A warto tam pójść?
13: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
17: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
18: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum kostki brukowej i ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
1: Reklama.
0: Radio Plus Koszalin.

0: To była grupa Culture Club, w jej składzie oczywiście Boy George, którego widzieliśmy we wtorek w pierwszym półfinale Eurowizji. Całkiem nieźle zaśpiewał i wyglądał jak zwykle bardzo charakterystycznie. Za nami Kama Chameleon.
1: Ale my czekamy na sobotni wieczór, no i mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, prawda? Która
0: dokładnie
1: wypadła
0: tak.
1: Cudownie.
0: Powiem ci, że z tego pierwszego półfinału to tylko Finowie i Alicja zaimponowali mi. Wczoraj było zdecydowanie lepiej. No, liczę, że będzie jakieś miejsce w środku stawki. Tak bardzo bym chciał.
1: Oby
0: chociaż
1: tak
0: w notowaniach bukmacherów Alicja jest bardzo nisko. Ale to się zmienia. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Tam wyciągamy album z największymi hitami Arta Garfunkela. To wokalista, który zasłynął w duecie Simon i Garfunkel, ale też solową karierę ma naprawdę świetną. Aktor w wielu znanych filmach, chociażby Porozmawiajmy o kobietach, zagrał, no ale też ma piękne utwory i jednym z nich jest piosenka So Much in Love. To przeróbka hitu, który wykonywał Williams, amerykański zespół Williams The Times w roku 1963. Ta piosenka królowała na listach przebojów, ale również zespół All for One zaśpiewał tę piosenkę. No i właśnie Art Garfunkel wspomniany to w latach 80. nagrał swoją wersję tego hitu. Bardzo urocza piosenka i niezwykłe wykonanie Arta Garfunkela. On jest obdarzony takim niezwykle ciepłym, miłym głosem. So Much in Love na antenie Radia Plus. Klasyk muzyki pop, utwór w wykonaniu Arta Garfunkela.

0: What Am I Gonna Do? I'm So In Love With You, śpiewał Rod Stewart. To artysta, który zaczynał w latach 60., 70. wielkie triumfy, ale dekada lat 80. to również sukcesy. To był właśnie przykład hitu z lat 80. ubiegłego wieku, który wylansował Rod Stewart. Ta charakterystyczna chrypka, to jest to. A przed nami też charakterystyczny zespół, ale zaglądamy na kartkę z naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo 15 maja 1987 roku siostry Wilson nagrały swój 9. album zatytułowany Bad Animals. To chodzi oczywiście o duet Heart.
0: I w ich wykonaniu przebój z tej właśnie płyty zatytułowany Alone.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Masz ale.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki.

0: tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
2: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Zwykle.

0: daje wolność na bogato.
1: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
2: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
2: Reklama.
4: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: To był Czesław Niemen i słynny Sen o Warszawie, artysta, który zrobił furorę w roku 67 innym utworem. Dziwny jest ten świat, na festiwalu w Opolu utwór pomimo upływu lat wciąż jest niesamowicie aktualny, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, ale muzycznie też to jest wybitne dzieło. My będziemy na festiwalu w Opolu i uwaga, uwaga, coś będziemy mieli dla Państwa.
1: Nie byle co, bo będziemy mieli zaproszenia dla Państwa właśnie na festiwal.
0: Tym bardziej, że już nie ma biletów. Bilety podobno w kilkanaście minut rozeszły się.
1: Ja się wcale nie dziwię, bo jeśli ktoś nie był w Opolu w czasie festiwalu, to może nie zdaje sobie sprawy, że no to wtedy się zaludnia ta niewielka miejscowość. O żadnych hotelach, o miejscach na koncerty nie ma mowy, ale my o to zadbaliśmy, także będziemy mieli dla Państwa zaproszenia, co nas bardzo cieszy.
0: Zaczynamy 4 w Opolu. Pierwszy dzień to debiuty. W trakcie konkursu debiutantów pojawią się też znani artyści, m.in. Ania Wyszkoni, która zaśpiewa mini recital z okazji 30-lecia jej pracy artystycznej. Potem będą super jedynki, czyli nagrody przyznawane przez telewizję. Oj, będzie się będzie działo podczas tego koncertu. Drugi dzień to oczywiście premiery, też jubileusz Justyny Steczkowskiej i koncert hip-hopowy. Po ubiegłym roku również najpopularniejszy rodzaj muzyki w Polsce w ostatnich latach wraca na deski Opolskiego Amfiteatru. W sobotę świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora tekstów m.in. zespołu Perfect. Potem neonówka, czyli kabareton. W niedzielę 45-lecie Lady Punk, a także koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
1: Będzie się działo. To niespełna 3 tygodnie w oczekiwaniu na ten fantastyczny czas. No, przed nami teraz weekend, który też sobie umilimy bardzo tanecznie od 20 dzisiaj, ale także w sobotę do północy. Ty zapraszasz na prywatkę.
0: Dokładnie tak, a w niedzielę zapraszam na spotkanie z fantastycznym człowiekiem. To osoba niezwykle miła, ciepła, spokojna, opanowana, a na scenie fantastycznie śpiewa. To Maciej Balcar, przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam, teraz wraca z solową płytą, a my kończymy dzisiejszą przebojową pocztę wielkim hitem Madonny. To piosenka Material Girl. Do usłyszenia dziś wieczorem o 20:00.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
3: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja, samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11, przy salonie Hyundai Mago.
4: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Plus Koszalin. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka. Dobre informacje ze szpitala w sprawie żużlowca. Sejm uchwalił trzecią ustawę o kryptoaktywach. Czy będzie kolejne weto prezydenta? W Katowicach miejskie trawniki będą kosić owce. Wróciły po rocznej przerwie. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
1: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontakt się prostymi słowami, porusza też palcami u nóg.
0: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze szpitala w Poznaniu. Zawodnik Startu Gniezno doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. Policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczania zawodów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. Dziś w Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut. Tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i PiSu to tak zwane wrzutki.
2: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiSu.
3: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
0: Mówi poseł Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. IMGW wydało alerty dla centralnej i wschodniej części kraju. W najbliższych godzinach trzeba tam będzie uważać na burze z silnymi porywami wiatru. Lokalnie może też spaść grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Wiemy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minister energii podał nowe, maksymalne ceny paliw. Litr 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2 i 3 grosze.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ekologicznie, skutecznie i bez hałasu. Owce kameruńskie w Katowicach wróciły po rocznej przerwie do koszenia miejskich trawników.
5: Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Zajmą się one obszarem o łącznej powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Owce będą kosić trawę w Katowicach do końca września.
6: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Kamienna wieża kościoła filialnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Sierakowie przejdzie prace konserwatorskie. Samorząd gminy Kobylnica przyznał na ten cel 40 tysięcy złotych dotacji. Głównym celem inwestycji jest nie tylko poprawa estetyki, ale przede wszystkim zabezpieczenie konstrukcji przed postępującą degradacją. Zaplanowane prace obejmują konserwację kamiennej konstrukcji wieży, renowację elementów historycznych czy zabezpieczenie techniczne obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych. Kościół filialny w Sierakowie od lat wpisuje się w krajobraz gminy i stanowi ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego. Noc muzeów w Kołobrzegu odbędzie się w najbliższy weekend. Już dzisiaj o godzinie 18 w Pałacu Braunschweigów odbędzie się spotkanie z profesorem Marianem Rębkowskim, a jutro noc muzeów od 17 w oddziale Dzieje Oręża Polskiego. Na zwiedzających czekać będzie też Muzeum Miasta Kołobrzeg, mówi kierownik działu historii Kołobrzegu Robert Dzięba.
7: Mamy otwarty oddział Dzieje Oręża Polskiego, łącznie ze zwiedzaniem już po zachodzie słońca, co zawsze sobie jest atrakcyjne na wystawie plenerowej. Otwarcie o godzinie 18 na ulicy Armii Krajowej. Będą do zobaczenia nasze wystawy będzie grupa Parsenta ze swoimi znaleziskami z budistowa. To są rzeczy jeszcze nie pokazywane.
6: Jutro będzie można bezpłatnie zwiedzać też zabytkową basztę lądową w Kołobrzegu. Więcej o kołobrzeskich wydarzeniach na plakatach. Popołudnie pochmurne i może pokropić słaby deszcz, na termometrach do około 11-12 kresek, wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: I wspaniała autobiografia już teraz w Radio Plus Perfect. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: bardzo, bardzo już takich wakacyjnych rytmach, chociaż no, kalendarzowo jeszcze wiosna, lato to dopiero w czerwcu. Natomiast jeśli maj, to my już od przyszłego tygodnia ruszamy, uważam, z fantastyczną zabawą. Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Taki tytuł nosi ta akcja, a będzie polegała na tym, że sprawdzimy sobie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa. Należy podać imię sąsiada, którego planujecie zaprosić na piknik, a będzie ku temu okazja, ponieważ w nagrodę będziemy wam rozdawali kosze piknikowe dla 4 osób. Wysyłane kurierem, także szybko i sprawnie do was dotrą. W środku tych koszy oczywiście pełne wyposażenie, także zapraszamy na radioplus.pl. Dajcie znać, kogo z sąsiadów chcielibyście zaprosić. Warto pogłębiać na piknik oczywiście takie relacje sąsiedzkie, bo z raportów wszelakich wynika, że tylko albo aż 87% osób podejmuje z sąsiadami takie bardzo niezobowiązujące rozmowy, także postarajmy się to zmienić. Radioplus.pl, tam już teraz można wchodzić w formularz zabawy Poznajmy się bliżej w Radiu Plus i dać nam znać, z kim zamierzacie wybrać się na piknik. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
1: Reklama.

mimowolnie człowiek ma ochotę sobie poboksować przy tym numerze, to Survivor, no właśnie, jakoś tak mniej więcej, ale piosenka oczywiście z filmu Rocky, Eye of the Tiger. Zaglądam do kalendarza, Międzynarodowy Dzień Rodzin, dzisiaj mamy takie święto, a że weekend, no to na pewno będzie rodzinny czas, poza tym też święto polskiej muzyki i plastyki. Świetnie, zatem za chwilę, dosłownie za kilka minut w Radiu Plus cudowna Irena Santor. Już nie ma dzikich plaż. A póki co, Irenka Ra.

0: Reklama.
1: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Bony M i Sany. To na koniec tej godziny, a za chwilę o 14 w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipę Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
5: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku. Premier o decyzji Pentagonu w sprawie Polski. Burze, silny wiatr i opady gradu. Powiemy, gdzie w najbliższych godzinach będzie niebezpiecznie. Wilki coraz większym zagrożeniem na Podkarpaciu. Podchodzą coraz bliżej domów. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
2: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Donald Tusk, jak mówi, ma zapewnienie, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
2: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Według Reutersa o decyzji nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Z kolei według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Najbliższe godziny mogą być niebezpieczne. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alert RCB. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
4: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
3: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Prowadził samochód kompletnie pijany i bez uprawnień. 30-latek zatrzymany w miejscowości Strzałków pod Radomskiem. O tym, że kierowca jedzie całą szerokością jezdni, policjantów powiadomiła jadąca za nim kobieta.
5: Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego 4 promile alkoholu w organizmie.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wilki coraz większym zagrożeniem na Podkarpaciu. Śmielej podchodzą do domów i gospodarstw. Dla człowieka nie stanowią większego zagrożenia, jednak jak mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski, regularnie zabijają psy i zwierzęta hodowlane.
6: Psy w tej chwili przez to, co się wyprawia, no są chowane, wie pan, do budynków. W tej chwili już te psy, takie, które były na przykład, no nie wiem, żeby bronić podwórek przed kradzieżami, są po prostu w garażach trzymane, zamkniętych, takich, żeby się wilk do tego nie dobrał.
1: Dodajmy, że na Podkarpaciu żyje dziś blisko 1500 wilków.
7: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Ponad 16 milionów złotych kosztować będzie modernizacja parku wodnego Trzy Fale w Słupsku. Jeszcze w tym roku wymienione zostaną wszystkie zjeżdżalnie, okna i wentylacja, mówi Anna Żołądek, prezes słupskiego akwaparku.
8: Te 3 rury będziemy wymieniali na nowe, będą zupełnie inne. Będzie jedna zjeżdżalnia podwójna, jedna zjeżdżalnia pontonowa i jedna zjeżdżalnia dorożka. One z zewnątrz będą dużo większe, kolorowe, chcemy je też podświetlić. Będzie też innego rodzaju hamownia na dole, a w tym miejscu, które zostanie, chcemy postawić tam zjeżdżalnię taką wewnętrzną dla dzieci w wieku 6 do 10 lat.
7: Prace rozpoczną się we wrześniu tego roku i zostaną sfinansowane z kredytu. Natomiast już w maju ruszy budowa nowego zewnętrznego saunarium dla 150 osób. Inwestycja ma kosztować około 3 milionów złotych. Zostanie sfinansowana i wykonana głównie własnymi siłami spółki. Po 15 latach problem na kołobrzeskim odcinku Parsenty ma zostać rozwiązany. Chodzi o łachę, czyli przymulisko, które utworzyło się na rzece w 2011 roku. Wody Polskie otrzymały decyzję środowiskową i są gotowe do usunięcia problemu. Zapewniono finansowanie tego zadania na 2 miliony złotych i lada dzień rozpocznie się postępowanie przetargowe. Prace będą prowadzone głównie w sezonie wakacyjnym. Wszystkie prace powinny zostać wykonane najpóźniej do 30 września. W czasie tych działań mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Popołudnie pochmurne i może pokropić słaby deszcz. Na termometrach do 12 kresek, wiatr umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: Radio Plus.
9: dwoje z nutą nostalgii.
10: 5 minut po 14, piątkowe popołudnie z Radiem Plus. Janek Pasterski, dzień dobry, teraz klasik z nowo.

0: Seal. O, przepiękny. Dał pokaz swoich wokalnych umiejętności. Kiss from Rose to za nami, a to tradycyjnie już taka pora, kiedy za chwilę wręczę komuś butelkę fantastyczną, idealną na długie spacery do pracy. No, wszędzie tam, gdzie będziecie mieli ochotę sięgnąć. Na przykład po wodę albo inny napój, który sobie w środku tej butelki umieścicie. Fajna też do sportowych aktywności. Także zachęcam do wysyłania SMS-ów pod 691-141-141. Można już teraz. Radio
1: Plus. Autopromocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Dobiega końca przebudowa ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Oddział hematologiczny w Słupskim Szpitalu przejdzie gruntowną modernizację. W Kołobrzegu rozpocznie się udrażnianie Parsendy wraz z rewitalizacją kanału drzewnego. Dziś u nas właśnie te tematy, a poza tym zapytaliśmy maturzystów, jakie mają plany na przyszłość i czy są związane z Koszalinem. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji. W Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
10: Niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
11: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Omade Monse Flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
13: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin, Traugutta 30. Zapraszamy!

0: Następne kup w Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin Wańkowicza 17, dawny Pewex.
1: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
2: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
1: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
2: A o 18 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
1: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Radio Plus Koszalin.

0: szybka wakacyjna wycieczka na plażę razem z Chrisem Rio, a ja właśnie dozwoliłem się do Wojtka. Wojtku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie butelkę. Napisałeś, że do aktywności fizycznej, na rower, na bieżnię, wszędzie,
1: jak
0: ale też jak wakacje się pojawią, to i na plażę właśnie można by zabrać.
1: Zgadza się. Na plażę również, do morza bliziutko, 100 kilometrów jestem.
0: No to super. A że te wakacje już za chwilę, butelka też za chwilę u ciebie, to mamy komplet. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Dobiega końca przebudowa ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Oddział hematologiczny w Słupskim Szpitalu przejdzie gruntowną modernizację. W Kołobrzegu rozpocznie się udrażnianie parsendy wraz z rewitalizacją kanału drzewnego. Dziś u nas właśnie te tematy. A poza tym zapytaliśmy maturzystów, jakie mają plany na przyszłość i czy są związane z Koszalinem. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
9: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carport.

0: projekty zabudowy śmietnikowe, z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Reklama.

0: Alana Miles i Black Velvet na koniec tej godziny, za chwilę 15, za chwilę wiadomości i Michał Konopiński.
1: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
9: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Wniosek o ekstradycję już gotowy. Minister Sprawiedliwości zabrał głos w sprawie Zbigniewa Ziobry. Salmonella w kolejnym przedszkolu w Lubuskiem. Zakażenie u 11 dzieci. Manewry służb w Wielkopolsce ćwiczą m.in. reakcję na porwanie samolotu. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
2: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy. Ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
1: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
2: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż jest nieznane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Na razie z badań nic nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
3: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
1: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, w całym kraju aktywnych zawodowo jest ich prawie 880 tysięcy. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Jeszcze dekadę temu aktywnych zawodowo emerytów było niewiele ponad 500 000.
5: Kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich odpowiedzialność.
4: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, nie mają wyjścia.
6: Też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
7: Trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Znam i takie, że ktoś jest pasjonatem tego swojego zawodu.
4: Średni wiek aktywnego zawodowo seniora to niemal 68 lat. Najwięcej pracujących emerytów jest zatrudnionych na etacie.
1: Najwięcej pracujących emerytów mieszka na Mazowszu i Śląsku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Porwany samolot, katastrofa lotnicza czy wypadek komunikacyjny. 500 żołnierzy, strażaków i funkcjonariuszy różnych służb bierze udział w ćwiczeniach ratownictwa lotniczego Sarex. To na terenie Wielkopolski.
8: Ratownik Markus do koordynatora.
9: Koordynator zgłasza się do ratownika Markus. Proszę o opis sytuacji.
8: Na razie w tym momencie wszyscy poszkodowani są odwiezieni na szpital. Czekamy i oczekujemy na kolejne koordynaty.
1: Ćwiczenia trwają w powiatach ostrowskim, pleszewskim, kaliskim oraz Kaliszu.
10: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Kałobrzeżanie wymagający wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli skorzystać z bezpłatnych wycieczek po mieście w ramach programu Kołobrzeg po drugiej stronie drzwi. W pokonywaniu barier architektonicznych pomogą ratownicy medyczni i asystenci, mówi Andrzej Libera, dyrektor kołobrzeskiego CUS-u.
11: Będzie obejmowała bezpieczne zniesienie do pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Będą także asystenci, którzy będą mieli za zadanie zabezpieczyć tą osobę. Pierwszy przystanek będzie przy ulicy Okopowej. Następny będzie planowany w okolicach MOLO, bądź też w okolicach naszego pięknego ratusza.
10: Zgłoszenia do obu programów przyjmuje kołobrzeski CUS. Realizatorem działania będzie grupa ratownicza Paramedic Kołobrzeg. Więcej na stronie radioplus.pl. Regionalne Centrum Kultury w Pile przechodzi modernizację sali widowiskowej. Widzowie i artyści mogą liczyć na większy komfort, lepszą akustykę oraz nowoczesne wyposażenie. Remont obejmuje m.in. wymianę foteli i poprawę warunków technicznych obiektu. Sala zyska na bardziej teatralny charakter, co odczują zarówno widzowie koncertów, jak i spektakli. Zmienią się kolory ścian, dominować będzie czerń charakterystyczna dla przestrzeni teatralnych, uzupełniona dekoracyjnymi elementami. Modernizacja sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Pile ma się zakończyć we wrześniu. Do końca dnia pogoda bez większych zmian, jutro więcej słońca, choć lokalnie może też popadać. W niedzielę już bez opadów, na termometrach będzie od 14 do 15 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Weekend na horyzoncie, także w geście radości podnosimy ręce do góry i klaskamy, bo już teraz w Radio Plus otyłam. Hands up. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: a za chwilę koniec roku szkolnego, to wtedy z pewnością dzieci wesoło wybiegną na dwa najbliższe miesiące ze szkół. Dwa miesiące laby oczywiście, ale weekend się zbliża, także i dla tych trochę starszych, pracujących normalnie, no też te laby będziemy mieli. Przy okazji, jak laba, to i muzyka dobra, prawda? Żeby się człowiek trochę wieczorami rozruszał na swoim domowym parkiecie. Będzie ku temu okazja dzisiaj, a również jutro w sobotę od 20 do północy prywatka z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą, a z kolei niedziela to jego muzyczny alfabet i gość, który się u niego pojawi.
1: Witam, tu Maciek Balcer. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Zaprezentuję swoje solowe utwory oraz te, które wykonywałem z zespołem Jam.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Dobiega końca przebudowa ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Oddział hematologiczny w Słupskim Szpitalu przejdzie gruntowną modernizację. W Kołobrzegu rozpocznie się udrażnianie parsenty wraz z rewitalizacją kanału drzewnego. Dziś u nas właśnie te tematy. A poza tym zapytaliśmy maturzystów, jakie mają plany na przyszłość i czy są związane z Koszalinem. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
3: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
4: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
5: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum Kostki Brukowej i ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka Brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
6: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
4: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Staying Alive i to już takie pierwsze dźwięki gorączki sobotniej nocy, gorączki weekendu, weekendowych nocy. Czyli raz jeszcze dzisiaj i jutro prywatkę od godziny 20 do północy, to warto. A już od poniedziałku ruszamy z zabawą Poznaj się bliżej w Radiu Plus, czyli akcja sąsiedzka. Jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa? O takie rzeczy będziemy pytali. I już w tym momencie na radioplus.pl możecie podać imię sąsiada, którego zaprosilibyście hipotetycznie na wspólny piknik w waszym towarzystwie. A może nie hipotetycznie, bo przy odrobinie szczęścia ktoś będzie miał okazję na zdobycie zestawu piknikowego, koszu fantastycznego, wypełnionego w środku tym wszystkim, co na piknik potrzeba dla czterech osób. Także już teraz zapraszamy na radioplus.pl.

0: promocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Dobiega końca przebudowa ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Oddział hematologiczny w Słupskim Szpitalu przejdzie gruntowną modernizację. W Kołobrzegu rozpocznie się udrażnianie parsendy wraz z rewitalizacją kanału drzewnego. Dziś u nas właśnie te tematy. A poza tym zapytaliśmy maturzystów, jakie mają plany na przyszłość i czy są związane z Koszalinem. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Big Mountain to na koniec naszego piątkowego spotkania. Zapraszam jutro zaraz po godzinie 12. No i dobrego weekendu życzę. Janek Pasterski.
1: Reklama. Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Dramat na Giewoncie. Piorun poraził dwie osoby. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity Interregio na Podkarpaciu. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Jest 16, Marcin Bartnik. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-letni mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Plus za godzinę. Dwie osoby porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach na szczęście żyją. Trwa akcja ratunkowa. O aktualnej sytuacji z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
2: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników TOPR.
1: Przypomnijmy, do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie. Zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a rannych zostało 157 osób. Dziś alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego po lubelskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie. Nawałnicom będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu to po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
3: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
1: Powiedziała nam Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, 33-latka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, piszą hiszpańskie media. Jak zauważył dziennik Mundo Deportivo, Polak otrzymał od klubu propozycję przedłużenia umowy, ale przy znacznej obniżce zarobków i pogodzeniem się z rolą zmiennika. Gazeta donosi, że Lewandowski czeka jeszcze na rozmowę z trenerem Hansim Flickiem, aby dowiedzieć się, jaką dokładnie rolę miałby pełnić w zespole.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Studenci przejęli Kraków i oficjalnie rozpoczynają juwenalia. Otworzył je Korowód, który w tym roku wrócił w swoim wielkim finale na rynek główny. Studenci mieli okazję popisać się kreatywnością w wymyślaniu przebrań.
4: Za kogo jesteście przebrani?
5: Jesteśmy przebrani za hiszpańską inkwizycję.
6: Jesteśmy przebrani za Legion Rzymski. Ja jestem obecnie centurionem.
7: Jedno auto niestety nam trochę porzewiało, trochę są dziury, ale się dobrze trzyma.
1: Juwenalia swój początek miały właśnie w Krakowie. Już w XV wieku obchodzono tam święto studentów.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
8: Debiutował albumem Czarno. Występował w musicalu Jesus Christ Superstar. Przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam. Teraz wrócił do solowej kariery.
0: B jak Maciej Balcar. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Dobiega końca przebudowa ulicy Zwycięstwa w Koszalinie.
2: Most jest zakończony. W przyszłym tygodniu będzie stawiane oświetlenie plus skrzynki. Dodatkowo oczywiście brakuje ostatniej warstwy bitumicznej, ale to też w przyszłym tygodniu tutaj wykonawca deklaruje, że zamierzają ułożyć, jako że tam już jest wszystko gotowe. Natomiast rokosowo troszkę więcej prac zostało.
1: Oddział hematologiczny w Słupskim Szpitalu przejdzie gruntowną modernizację.
3: Po przebudowie powstaną m.in. 4 izolatki, 1 pokój dwułóżkowy, 7 łazienek, 4 śluzy, 1 gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, 2 szatnie czyste, 2 szatnie brudne i inne pomieszczenia techniczne. Po przebudowie oddział będzie przeszczepiał komórki także od obcych dawców.
1: W Kołobrzegu rozpocznie się rewitalizacja Parsenty i kanału drzewnego.
4: Uważam, że nie ma na co czekać. Chciałabym, aby kolejny sezon powitał naszych mieszkańców i turystów dodatkowymi atrakcjami związanymi właśnie z użytkowaniem rzeki Parsenty, więc to jest bardzo dobra wiadomość.
1: W piątkowej popołudniówce czekają właśnie te tematy. Magda Wanowska, Miksa, witam i zapraszam na najbliższe 3 godziny programu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
1: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Dziki jest zły. Pomyliłem coś. Dziki nie jest zły. Dziki jest jeans. Wrangler Lee Outlet, Koszalin, ulica Wańkowicza 17, w dawnym Pebeksie.
6: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
7: Reklama.
8: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Dobiega końca przebudowa ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. W centrum miasta prace są prowadzone obecnie głównie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piastowską do skrzyżowania z ulicą Grodzką. Lada dzień rozpocznie się też przebudowa ulicy Młyńskiej.
2: Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu w Koszalinie. Most jest zakończony. W przyszłym tygodniu będzie stawiane oświetlenie plus skrzynki. Dodatkowo oczywiście brakuje ostatniej warstwy bitumicznej, ale to też w przyszłym tygodniu tutaj wykonawca deklaruje, że zamierzają ułożyć, jako że tam już jest wszystko gotowe. Natomiast Rokosowo troszkę więcej prac zostało. No tutaj musimy zakończyć odcinek do ulicy Ogińskiego, wprowadzić nową tymczasową organizację ruchu, no i zamknąć na chwilę ten odcinek od ulicy Ogińskiego do ulicy Trauguta 4 marca do skrzyżowania.
3: Czyli kiedy kierowcy nie będą stać w korkach na ulicy Wojska Polskiego?
2: No myślę, że czerwiec do wakacji już powinno być zakończone. No jeżeli już otworzymy to skrzyżowanie o ruchu okrężnym przy ulicy Zielonej, no to już wtedy będą mieli też do wyboru więcej alternatyw, bo będą mogli pojechać do ulicy Chałubińskiego spokojnie.
3: Lada dzień, można powiedzieć, rusza przebudowa ulicy Młyńskiej. Tam na szczęście już te prace, jeśli chodzi o wodociągi, zostały wykonane. Na jak długo przewidujecie i w jakim zakresie zostanie ona przebudowana?
2: No nie do końca zostały zakończone, ale fakt jest taki, że jesteśmy w porozumieniu ze wszystkimi branżowcami, którzy mają tam sieci. Wodociągom pozostało zakończenie przyłączy sanitarnych, ale to celowo, no ponieważ czekają na nas i na nasze prace ziemne. Byłoby to bez sensu w zeszłym roku ją rozkopać, żeby połączyć przyłącza i my na nowo w tym roku, więc oni czekają ze swoimi pracami. Spółka gazownicza też ma nowy gazociąg położyć, no i de facto to będą wszystkie sieci już przebudowane. No my wchodzimy rzeczywiście w najbliższym czasie na przebudowę wraz z kanalizacją deszczową, nowym oświetleniem oczywiście, z nową nawierzchnią, chodnikami, no i parkingi, które w tej chwili mamy takie, jakie mamy, czyli odbywają się na chodniku, no będą miały wydzielone zatoki postojowe, więc no cała ta ulica zyska nie tylko nową nawierzchnię, no ale też szersze, bezpieczniejsze chodniki, no i całą pozostałą infrastrukturę.
3: I ona zostanie przebudowana do skrzyżowania tam przy Domu Miłosierdzia?
2: Tak, włącznie czyli do tego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, no i tutaj do ronda przy ulicy Piastowskiej.
3: Organizacja ruchu będzie taka jakaś tymczasowa, czy zamkniecie tę ulicę?
2: Wszystko zależy. Zobaczymy, co wykonawca zaproponuje. Na pewno nie będziemy tego zamykać, no bo mamy ulicę odrodzenia, więc nie do końca możemy ją zamknąć. Pewnie zdarzą się jakieś dni, w których trzeba będzie zamknąć, między innymi przy tych przekopach, no albo będziemy myśleć nad organizacją ruchu, jak to wykonać. Natomiast jesteśmy na wstępnym etapie, no, z wykonawcą wybranym firmą Domar będziemy dopiero te szczegóły ustalać.
3: Do kiedy przewidziany jest remont, przebudowa tej ulicy Młyńskiej?
2: Do marca przyszłego roku musimy skończyć ze względu na warunki dofinansowania. No mam nadzieję, że uda nam się zrobić to wcześniej, no ale tak na dzień dzisiejszy do marca trzeba spodziewać się utrudnień.
3: Inne inwestycje drogowe, przebudowy, remonty, które planujecie w najbliższym czasie, to?
2: To przede wszystkim ulica Połczyńska, która znajduje się przy naszej siedzibie.
3: Właśnie jechałem przed chwilą, tak się zastanawiałem, czy kiedyś się doczeka remontu.
2: Jesteśmy już po przetargu oczywiście. Będziemy ją teraz remontować. No, objazd, który mamy autobusów, między innymi komunikacji miejskiej, znacznie ją zdegradował, więc to w najbliższym czasie.
3: Ale co, tylko nakładka, czy więcej?
2: Tylko nawierzchnia jezdni, no bo rzeczywiście ona jest zdegradowana, chodniki nie są w złym stanie, no parkingów tutaj nie ma, więc rzeczywiście tutaj nawierzchnia. No i ulica Mariańska, jak to się niektórzy śmieją, że ulica Marsjańska po przekopach gazowni, zarzucają nam, że nieodpowiedzialność, natomiast my przetarg mieliśmy już w ubiegłym roku i mieliśmy wykonać nawierzchnię, no ale ze względu na pracę gazowni, która zgłosiła taką chęć, te prace zostały przedłużone, a raczej z naszej strony wstrzymane, żeby tak jak na ulicy Młyńskiej, najpierw oni zrobili swoje prace, a teraz my wykonamy swoje, a dodatkowo miała być wykonana tylko nawierzchnia, natomiast w tej chwili zostaną wykonane także chodniki, więc ulica Mariańska w całości zostanie przebudowana w tym roku.
3: Naprawy cząstkowe, bo sporo dziur w Koszalinie jest w różnych miejscach, na różnych ulicach. Nie ma problemu z wykonawcami, którzy łatają te dziury?
2: Nie, nie mamy problemu. Jesteśmy w takim okresie przejściowym, ponieważ skończyły nam się umowy na wszystkie te bieżące zadania i są ogłaszane kolejno przetargi. No wiadomo, że jest taki okres, w którym może być troszkę mniej tego, ale na bieżąco wszystkie największe ubytki są łatane. Z tym nie ma problemu. Te prace się toczą. Oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, troszkę nam zabrały objazdy na Rokosowie. Tam musieliśmy szczególnie dbać, więc na tym etapie wiosennym niestety były te recyklery zajęte troszkę tam. Natomiast teraz, jak już będziemy na końcu, tam jest to połatane, no będziemy się starać w całym mieście robić te prace bieżące. Oczywiście musimy wybrać tych wykonawców, podpisać umowę, no i wtedy przystąpić już do takich normalnych realnych prac znowu będziemy mieli zapewnionego wykonawcę na 2 lata.
3: Czy często kierowcy, mieszkańcy Koszalina zgłaszają Wam takie właśnie dziury, ubytki gdzieś w jezdni i jak wygląda ta droga do załatania danej dziury?
2: Kierowcy MZK nam zgłaszają, czy policja ze Strażą Miejską. Tu mamy taki system, że to jest zgłaszane. Natomiast no troszkę w ostatnim czasie zmieniliśmy podejście i rzeczywiście staramy się te największe ubytki szybko łatać. Oczywiście nie da się tego zrobić jak niektórzy, bo czasami wpływa skarga, że on zgłosił, a dzisiaj tego nie zrobili. No nikt fizycznie w tym czasie nie przerzuci z drugiego końca miasta sprzętu, bo to też kosztuje, tak? Ale rzeczywiście na tych najważniejszych arteriach, jeżeli mamy jakiś problem, to staramy się w 1-2 dni działać i to uzupełnić.
1: Przypomnijmy, zgodnie z umową wyłoniona w przetargu spółka Domar ma czas aż do przyszłego roku na wykonanie wszystkich prac na ulicy Zwycięstwa. Przebudowa Młyńskiej ma się zakończyć w marcu przyszłego roku, a z dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, Michałem Żuberem, rozmawiał Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Oddział hematologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku czeka przebudowa. Zarząd lecznicy podpisał umowę z lokalną firmą, która ma rozpocząć pracę już w najbliższy poniedziałek. Oddział przejdzie gruntowną modernizację. O szczegółach rzecznik słupskiego szpitala Marcin Prusak.
2: Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku podpisał z wykonawcą umowę na przebudowę oddziału hematologicznego. Efekty prac budowlanych zobaczymy za pół roku. Pieniądze na przebudowę szpital otrzymał od samorządu województwa pomorskiego. Projekt obejmuje przebudowę gruntowną drugiego piętra budynku D słupskiego szpitala, w którym znajduje się oddział hematologiczny. Po przebudowie powstaną m.in. 4 izolatki, 1 pokój dwułóżkowy, 7 łazienek, 4 śluzy, 1 gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, 2 szatnie czyste, 2 szatnie brudne i inne pomieszczenia techniczne. Wykonane zostaną m.in. nowe wszystkie instalacje sanitarne, zamontowane zostaną systemy wentylacji i klimatyzacji. Gruntowna przebudowa i modernizacja oddziału hematologicznego stała się konieczna z powodu rozwoju oddziału i znacznego wzrostu liczby leczonych pacjentów. W ciągu kilku lat udało się w naszym szpitalu zbudować znakomity oddział, w którym pracują świetni fachowcy. Nasz personel wykonał już 260 transplantacji szpiku. Obecnie wykonujemy autoprzeszczepy, czyli pobieramy szpik od osób, które zachorowały, separując komórki zdrowe od chorych i następnie przeszczepiając pacjentowi tylko te zdrowe komórki. Natomiast po przebudowie oddział będzie przeszczepiał komórki także od obcych dawców, co spowoduje, że nasz szpital będzie wyjątkową placówką na tego typu w skali Polski Północnej. Nikt nie wykonuje takich zabiegów między Gdańskiem i Szczecinem, więc będziemy jedyni na tym terenie. Termin realizacji prac to 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy, a przekazanie placu budowy nastąpi 18 maja. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 3,5 miliona złotych przekazanej przez samorząd województwa pomorskiego.
1: Oddział hematologii i transplantacji szpiku w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Słupsku funkcjonuje od 6 lat. Niesie pomoc dla mieszkańców nie tylko całego Pomorza, ale również Wielkopolski, Warmii i Kujaw. Każdego roku lekarze przeprowadzają ponad 50 transplantacji szpiku, mówi ordynator oddziału doktor nauk medycznych Wojciech Homenda.
3: 6 lat temu rzeczywiście otworzyliśmy oddział transplantacji szpiku. Był to trudny początek, pierwsze lata działalności, to był COVID, jak Państwo pamiętacie. Udało nam się go utworzyć z dużym wkładem miasta, z dużym wkładem Urzędu Marszałkowskiego, własnych funduszy szpitala. Na nasze warunki, powiedzmy słupskie, uznaję to, że było to działanie takie mocno pionierskie i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że udało się to zrealizować. Wykonujemy około 50-60 transplantacji rocznie, blisko 260 przeszczepów do chwili obecnej. Robimy to na 6 łóżkach transplantacyjnych. Czekamy na dalsze inwestycje, czekamy na rozbudowę. Na pewno pomoc Urzędu Marszałkowskiego była nam niezbędna. I nadal najmniejsza pomoc, większa, mniejsza, jakakolwiek, mimo że systemu nie zmieni, ale nam pomoże. W związku z tym cały czas na to liczymy i cały czas nawet na najdrobniejsze gesty pomocy czekamy. Jak przeprowadziliśmy się do szpitala, hematologii praktycznie nie było. Stworzyła się w trakcie modernizacji oddziałów. Zawsze rozwój medycyny troszkę nas zaskakuje. Nie wiadomo, że za 10 lat 1/3 szpitala nie będzie onkologia, a nie oddziały, które są

0: tylko fundusz. Większość pacjentów mamy spoza nawet tutaj regionu słupskiego, ale no na tym polega nasza specyfika, że jesteśmy tak naprawdę regionalnym szpitalem i musimy leczyć pacjentów, za to no szpitale powiedzmy okoliczne pomagają chorym ze Słupska w innych dziedzinach medycyny.
1: Na oddziale rośnie nie tylko liczba przeprowadzanych przeszczepów, ale również zbiórek komórek. W zeszłym roku było ich aż 69, a łącznie od początku działalności wykonano ich ponad 250.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karierę leroymerlin.pl. Z miłości do domu.

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.

0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
1: Tomasz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama. Radio Plus Koszalin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
12: W Kołobrzegu rozpocznie się udrażnianie Parsenty wraz z rewitalizacją kanału drzewnego. Miasto od dawna prowadziło rozmowy z Wodami Polskimi o przeprowadzenie tej inwestycji. Teraz Wody Polskie otrzymały zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na usunięcie tak zwanej łachy, a przetarg na wybór wykonawcy ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. Podpisano list intencyjny w sprawie rewitalizacji kanału drzewnego. O szczegółach Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
13: To moja pierwsza oficjalna wizyta tutaj w mieście, w tej funkcji, którą obecnie pełnię. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o kanał drzewny, podpisujemy list intencyjny. Pierwsze kroki to będą analizy hydrologiczne. Ja przypomnę, że z punktu widzenia Wód Polskich jest to przede wszystkim kanał ulgi, czyli taki kanał, który służy do przejścia wód powodziowych, czy to cofkowych, czy z drugiej strony płynących rzeki Parsenty. W związku z tym musimy przeprowadzić analizy, biorąc pod uwagę dzisiejsze przepływy na Parsencie, jak to wygląda. Jeżeli te analizy potwierdzą, że urządzenie to, bo to jest urządzenie wodne z naszego punktu widzenia, jest w stanie pełnić swoje funkcje, no to przygotowujemy całą dokumentację, rozpoczynając od dokumentacji środowiskowej, uzyskujemy pozwolenie na realizację tego zadania, a następnym krokiem będzie jego realizacja. To trochę potrwa, ale zaczynamy ten proces. Druga informacja co do łachy na Parsencie i od jakiegoś czasu rzeczywiście z panią prezydent na temat rozmawialiśmy. Wody Polskie złożyły wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzyskanie takich warunków przeprowadzenia prac na Parsencie z tą łachą. Otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie tych prac. Szczegóły są zawarte w tej decyzji RDOŚ-owej, natomiast one zmierzają do tego, że biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, te prace możemy przeprowadzić w tym roku do 30 września. No i drugą informacją, zapewniliśmy finansowanie tego zadania na 2 miliony złotych i rozpoczynamy postępowanie przetargowe. Chcielibyśmy, żeby to postępowanie ukazało się w przyszłym tygodniu do piątku. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać wykonawcę w miarę szybko, bo wiemy, że jeden z podmiotów, który potencjalnie takie prace jest w stanie wykonać, uczestniczył w wycenie tych prac, no bo musieliśmy taką wycenę zrobić, więc jest zainteresowany. No i chcielibyśmy dotrzymać tego terminu, który jest wskazany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc pod uwagę to zadanie oraz termin jego realizacji, liczymy tutaj na bardzo dobrą współpracę, tak jak dotychczas z miastem, bo te prace będą prowadzone no, głównie w sezonie wakacyjnym, więc będziemy musieli zadbać o to, żeby one były uwarunkowane tak, by miasto nie było z jednej strony sparaliżowane, a z drugiej strony, żebyśmy jednak te prace przeprowadzili, biorąc pod uwagę te wszystkie warunki, które Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nam określiła w tej decyzji. Przypomnę, że ten problem z łachą, on się ciągnie wiele lat, on jest efektem prowadzonych prac na Parsencie jeszcze przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ten urobek, który jest do wydobycia, odłożył się w wyniku przekształcenia de facto przepływu w tej rzece i musimy o to zadbać. Musimy też zadbać o to, żeby ten urobek w trakcie prac nie uruchomił się samoczynnie, nie zasypał dalej poniżej portu, więc musimy je prowadzić naprawdę w określonych okolicznościach i z zabezpieczeniem całkowitym.
14: Prezydent Kołobrzegu Anna Miczkowska.
15: Z naszej strony chciałabym Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby te uciążliwości komunikacyjne, które na pewno wystąpią, nie ma co się oszukiwać, były jak najmniejsze, żebyście Państwo po prostu tego zbyt mocno nie odczuwali, ale dla mnie jest to inwestycja priorytetowa i tu uważam, że nie ma na co czekać. Chciałabym, aby kolejny rok, kolejny sezon powitał naszych mieszkańców i turystów, którzy do nas przyjeżdżali, dodatkowymi atrakcjami związanymi właśnie z użytkowaniem rzeki Parsenty. Więc to jest bardzo dobra wiadomość. My deklarowałyśmy z panią prezydent i deklarujemy wciąż pełne wsparcie, współpracę i słowa dotrzymamy, a ja cieszę się bardzo, że ta współpraca z Wodami Polskimi, panie prezesie, naprawdę nabrała dobrego tempa i zmierza do tego, że wszystkie problemy, z którymi się mierzyliśmy, wszystko ma swój szczęśliwy finał. Teraz tylko trzymajmy kciuki, aby ta inwestycja przebiegała sprawnie.
14: Dariusz Tkacz, dyrektor Wód Polskich w Koszalinie.
16: My jesteśmy zobligowani podejść do Łachy od dołu, ponieważ poniżej jest port. Prace prowadzone od dołu mają zapobiec przeniesieniu się rmoszu w kierunku osadników portowych i dlatego tak to będzie wykonywane. To znaczy, że od strony portu w kierunku mostu na ulicy Kamiennej.
14: Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu.
17: Kluczową rzeczą, to jak pan dyrektor wspomniał, wcześniej rozmawialiśmy, kluczową będzie organizacja ruchu i prowadzenia prac. Tutaj wprost jest w decyzji, o ile dobrze pamiętam, wpisane, jak należy tą organizację ruchu wypracować. Będzie wyłoniony wykonawca, siadamy do uzgodnień, w jaki sposób tą inwestycję prowadzić będzie potencjalny wykonawca tutaj u nas w Kołobrzegu na Łasza i wtedy będziemy mogli ustalić, powiedzieć państwu więcej. Na pewno będziemy to komunikować, bo już wstępnie mamy pewien pomysł na to, jak te prace prowadzić, ale one tak naprawdę nie będą ingerowały w tę zasadniczą część inwestycji dotyczącej przebudowy bulwarów nad Parsentą.
16: Najbardziej interesującym odcinkiem jest ten, który od lotu przy moście na ulicy Kamiennej aż do kanału portowego. Z uwagi na to, że ten odcinek zwany tam historycznie Więcminką, no to jest o niskim przepływie i on bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób ułożona jest zasuwa przy Parsencie. Będąc tam wielokrotnie, uznaliśmy, że rewitalizacji należy przeprowadzić na tym odcinku mocno zabudowanym, gdzie ten namuł utrudnia odpływ po prostu.
12: Zakończenie prac planowane jest do końca września tego roku. Materiał Agnieszki Górskiej. I w tej godzinie to był ostatni temat. Punktualnie o 17 w Radiu Plus najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na kolejne materiały naszych reporterów.
11: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
18: Autopromocja.
11: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
19: Debiutował albumem Czarno. Występował w musicalu Jesus Christ Superstar. Przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam. Teraz wrócił do solowej kariery.
11: B jak Maciej Balcar. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko

0: Reklama. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dwudziestojednolatek podejrzewany w sprawie zabójstwa dwóch osób w Lubinie zastrzelił się podczas policyjnej interwencji. Sejm wybrał 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. W całej Polsce prawie 900 tysięcy emerytów wciąż jest aktywnych zawodowo. Jest 17. Marcin Bartnik. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie.
2: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
1: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar 30- i 31-latka. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez zgromadzenia sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
1: Posłowie PiSu zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
4: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie, ponieważ został złożony wniosek grupy posłów, ale ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
1: Zaznaczał poseł PiSu Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Chodzi o sprowadzenie roli Sejmu przy wyborze do funkcji notariusza, zatwierdzającego decyzję środowiska sędziowskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
5: Wieloletnie doświadczenie, dyspozycyjność i kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek czy gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich profesjonalizm, odpowiedzialność.
1: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
6: Są niskie emerytury, to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
7: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu i...
8: Jeszcze w formie?
7: Tak.
1: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dziś dotychczasowy zastępca odwołanego wczoraj Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy Techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
1: Deklaruje nowy dyrektor Stołecznego Muzeum w Wilanowie, Piotr Gurajec. Tymczasem jutro podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku.
0: Autopromocja. muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
8: Debiutował albumem Czarno. Występował w musicalu Jesus Christ Superstar. Przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam. Teraz wrócił do solowej kariery.
0: B jak Maciej Balcar. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Dziś ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Słupsku.
2: Ta rekrutacja elektroniczna w Słupsku dotyczy 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Słupsk. Uruchamiamy 3 nowe kierunki. To są 2 kierunki o profilu mundurowym. Jeszcze dodatkowo ten trzeci kierunek, technik gospodarki nieruchomościami.
1: W tym roku po raz 30 odbędzie się spotkanie młodych na polach lednickich.
3: Chcemy na jubileusz wrócić do początków, zastanowić się nad tym, z czego Lednica powstała, jest ulepiona. Dlatego jakimś szczególnym gościem, czy raczej gośćmi, są bracia z Teze.
4: Zaczyna się ten gorący czas przygotowań.
1: Studia, praca, a może jedno i drugie. Co planują maturzyści?
5: No na pewno studia. Myślałam właśnie nad logopedią. No i praca też na pewno, bo teraz też pracuję i chcę też pracować podczas studiów, więc jak najbardziej będę to łączyć.
6: Raczej opuszczę Koszalin już.
7: Planuję Szczecin albo Toruń.
1: Przed nami właśnie te tematy. Magda Wanowska-Miksa. Zapraszam do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś tym sam. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i bilety na pl. Poleca Radio Plus.
6: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
7: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeoriki tiki, deodeoriki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
0: Reklama.
8: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Dziś ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Słupsku na rok 2026-2027. Na młodzież czeka 15 szkół prowadzonych przez miasto. 4 licea ogólnokształcące, liceum sztuk plastycznych, 5 techników oraz 5 branżowych szkół pierwszego stopnia. W technikach pojawią się nowe kierunki kształcenia związane ze służbami mundurowymi i nieruchomościami. O szczegółach mówi wiceprezydentka Beata Chrzanowska.
2: 15 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-2027. Ta rekrutacja elektroniczna w Słupsku dotyczy 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Słupsk. To są zarówno licea ogólnokształcące, liceum sztuk plastycznych, technika i branżowe szkoły pierwszego stopnia. Od 1 września uruchamiamy 3 nowe kierunki. To są 2 kierunki o profilu mundurowym, Straż Graniczna i Policja w technikum numer 2, które funkcjonuje w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego i w technikum numer 3, które funkcjonuje w Zespole Szkół Technicznych. Jeszcze dodatkowo ten trzeci kierunek, technik gospodarki nieruchomościami, ten kierunek otwieramy w technikum numer 5, które wchodzi w skład szkół w Zespole Szkół Ekonomicznych imienia Stanisława Staszica. Jest to nabór elektroniczny. Ten nabór elektroniczny oznacza, że uczniowie mogą zalogować się do 3 wybranych przez siebie szkół i do kilku kierunków w ramach jednej szkoły, więc informacja, którą na pewno uczniowie wiedzą, jeszcze gdzieś w przestrzeni publicznej będzie rozpowszechniona po to, żeby po prostu wybrali tę właściwą szkołę i mogli się kształcić od 1 września w sposób wybrany przez siebie. Również ważna informacja dotycząca rekrutacji. Zakończyliśmy rekrutację w przedszkolach. Ta rekrutacja zakończyła się tym, że jeszcze mamy wolne miejsca dla spóźnialskich. Jeśli ktoś ze spóźnialskich będzie chciał skorzystać z naszej oferty, to zapraszamy. Rodzice będą mieli czas jeszcze do 22 maja do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane ich dziecko, a 27 maja wywiesimy oficjalnie listy przyjętych dzieci. Tak jak powiedziałam, rekrutacja uzupełniająca jeszcze będzie miała miejsce, bo na tę chwilę dysponujemy taką niewielką liczbą wolnych miejsc. Przygotowaliśmy 2,5 tysiąca miejsc w przedszkolach. Na tę chwilę rekrutacja rozpoczęła się z liczbą prawie 500. Mamy jeszcze około 100 miejsc wolnych, ale przy 19 przedszkolach to jest zaledwie po 5-6 miejsc w każdym z przedszkoli. Szczególnie mamy dosyć duże obłożenie w przedszkolach, które mają dosyć bogatą ofertę ze względu na opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami, czyli w przedszkolach integracyjnych. Ale to zawsze, tak jak powiedziałam, jest po kilka miejsc w każdym przedszkolu. W przedszkolach nie ma rejonizacji. Rodzice mogą zapisać do przedszkola dziecko zarówno w miejscu bardzo bliskim zamieszkania, jak i w drodze do pracy, więc nie ma jakiegoś specjalnego obłożenia, ale ze względu na to, że rodzi się coraz mniej dzieci i demografia jest po prostu nieubłagalna, są przedszkola, w których mogłyby powstać 2 oddziały równoległe, ale tak się nie wydarzy. Dlatego, że tak jak Państwo pamiętacie, w zeszłym roku urodziło się około 300 młodych obywateli w porównaniu z tym, co jeszcze było 5-6 lat temu, czyli 750. To oznacza, że za 3 lata tych 303-latków wejdzie w proces rekrutacji, a to się będzie wiązało z ograniczoną ilością oddziałów we wszystkich słupskich przedszkolach. Ograniczona liczba oddziałów nie oznacza likwidacji przedszkoli.
1: Do 12 czerwca młodzież musi złożyć w szkole pierwszego wyboru uzupełniony wniosek. Od 3 do 8 lipca trzeba dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 15 lipca zostanie podana lista kandydatów przyjętych do szkół.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Genezis to hasło tegorocznego spotkania młodych na polach lednickich, a wypełnią się one pielgrzymami już 6 czerwca. To będzie wyjątkowe, bo 30 spotkanie. Zapisy trwają, a z duszpasterzami lednickimi rozmawiała Justyna Malińska.
2: Spotkanie młodych na polach lednickich zbliża się wielkimi krokami.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy, przede wszystkim dlatego, że to jest spotkanie jubileuszowe, 30. Ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. Więc wszystkich, którzy kiedykolwiek byli na Lednicy, wszyscy są mile widziani, wszyscy w tym roku są młodzi, więc na Lednicę pod hasłem Genezis serdecznie zapraszamy.
2: Genezis, czyli jak mamy rozumieć to hasło?
3: Genezis, czyli początek. No chcemy na jubileusz wrócić do początków, zastanowić się nad tym, z czego Lednica powstała, jest ulepiona, dlatego jakimś szczególnym gościem, czy raczej gośćmi są bracia z Teze.
4: Zaczyna się ten gorący czas przygotowań. Siostra Lucja Rado, duszpasterz lednicki.
2: I jak będzie wyglądać tegoroczne spotkanie na polach lednickich?
4: Myślę, że też będzie wyjątkowe, dlatego że to jest 30. lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały, przyjeżdżały. Też takim wyjątkowym momentem jest przyjazd braci z Teze, którzy mają swój udział też w powstaniu lednicy, ponieważ ojciec Jan inspirował się też Teze i tymi spotkaniami z młodzieżą, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, ale też dla wielu osób bardzo sentymentalne, więc zapraszamy i tych, którzy byli pierwszy raz i tych, którzy przyjeżdżają teraz jako młodzi ludzie.
2: Jak będzie wyglądać tegoroczny program?

0: zadawać biskupom i właśnie bratu Stezę pytania. Aktualnie czym żyją? Jako do ojca dziecko zadaję pytanie, jak można w dzisiejszych czasach się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi także o przestrzeń wiary. Będą warsztaty, będzie strefa sportowa, to co zawsze, czyli koronka, eucharystia, adoracja, przejście przez bramę rybę i te pomniejsze rzeczy.
1: Co z lednickimi tańcami i śpiewami?
0: Oczywiście, że stały element, gdzie wszyscy na to czekają, będą i haczyki i będzie ta muzyka bardziej nostalgiczna jak z hola lednicka, ale myślę, że właśnie dobrej zabawy, śpiewu, tańców tutaj nie zabraknie.
1: Jakie symbole towarzyszą tegorocznemu spotkaniu?
2: Chcemy rozdać drzewa, sadzonki drzew w każdej grupie, też takie nasionka szczególne, żeby każdy mógł właśnie to drzewo, bo logiem tego spotkania Genesis jest przede wszystkim drzewo, które zapuszcza korzenie w źródło chrztu, czyli w stronę jeziora Lednica, a potem rośnie przez 30 lat i w koronach są owoce i ptaki, które niosą tą ideę lednicką na cały świat.
1: Jakie znaczenie ma to przejście przez bramę rybę i ten symboliczny wybór Chrystusa?
0: Myślę, że to jest takie ukoronowanie też całego, raz, że przygotowania do tego spotkania, które tak naprawdę, na które czekamy cały rok, a drugie to, że jakby konkretnie poprzez to przejście młodzi wybierają na nowo Chrystusa w swoim życiu i napełniają się, myślę, tym, że nie jeden z nich na cały rok, na to, żeby być przy Bogu, żeby tą wiarę swoją rozwijać, jest to bardzo symboliczne i duchowe.
1: Co jest takiego w tych polach lednickich, że jednak te kilkadziesiąt tysięcy osób co roku tutaj przyjeżdża?
0: No, jest dla mnie też fenomen, bo jak tutaj dziś patrzymy, jest tutaj pusto, a jednak jakaś taka sfera duchowa i to, że jest to miejsce chrztu Polski, promieniuje dla każdego i tutaj nie tylko dla młodych, ale też przyjeżdżają tu rodziny z dziećmi, seniorzy, więc jest tu jakaś tajemnicza moc, która wydaje mi się, że płynie też z tej tajemnicy chrztu.
1: Zapisy już ruszyły na spotkanie, tak. Także czekacie.
0: Bardzo czekamy, też zachęcamy, żeby się zapisywać, żeby potem nie stać w tych kolejkach, po to, żebyśmy mogli wiedzieć, ile przygotować drobnych upominków dla każdego, więc te zapisy wcześniejsze dużo ułatwiają.
3: Na tegoroczne 30. spotkanie młodych można zapisać się online na stronie spotkanieLednica2000.pl. Materiał Justyny Malińskiej.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: Do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Studia, praca, a może jedno i drugie. Tegoroczni maturzyści jeszcze mierzą się z egzaminami ustnymi i pisemnymi na poziomie rozszerzonym, ale snują też już plany na przyszłość. Nasza reporterka Oliwia Kisielewska spotkała się z licealistami z 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Lema w Koszalinie i zapytała ich, co chcą dalej robić w życiu. Czy stawiają na studia, pracę, a może chcą to łączyć. Dowiedziała się również, czy młodzi ludzie planują związać swoją przyszłość z Koszalinem.
2: Jakie rozszerzenia, powiedz mi, wybrałaś?
3: Angielski i WOS.
2: No i co w takim razie po tych rozszerzeniach? Załóżmy, że już się pięknie udaje zdać. To studia, praca, czy będziesz łączyć? Jak to wszystko zaplanowałaś?
3: No na pewno studia. Myślałam właśnie nad logopedią. No i praca też na pewno, bo teraz też pracuję i chcę też pracować podczas studiów, więc jak najbardziej będę to łączyć.
2: A czy zostajesz tutaj u nas w Koszalinie, czy jednak gdzieś tam dalej wolisz pojechać?
3: Raczej Gdańsk to będzie.
2: A jakie rozszerzenia zdajesz?
4: Matematyka i angielski zdaję.
2: I co po szkole? Czy studia, czy praca? Może połączenie tych dwóch rzeczy?
4: Planuję studia na fizjoterapii. Mam nadzieję, że wyniki mi pozwolą się dostać.
2: A powiedz, chcesz zostać u nas w Koszalinie, czy raczej skrzydła gdzieś indziej chcesz rozwinąć?
4: Raczej opuszczę Koszalin już.
2: Masz już jakieś właśnie takie miasta, gdzie chciałbyś złożyć podania?
4: Planuję Szczecin albo Toruń.
2: Jakie rozszerzenia zdajecie?
5: Ja zdaję WOS, filozofię i angielski. Także dosyć ciężkie rozszerzenia niby się mówi, ale jestem dobrej myśli, uczyłam się, także powinno być dobrze.
2: O filozofię muszę cię dopytać, bo nie jest to częsty przedmiot, który się wybiera na rozszerzenie. Skąd taki pomysł?
5: Taki pomysł przyszedł trochę z wyzwania znajomych, trochę z własnych ambicji. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nauka, że tak powiem, cała odbębniona, no i zobaczymy. Jaki arkusz będzie, taki będzie wynik.
2: Okej, a jakie rozszerzenia są u ciebie w takim razie?
6: No u mnie takie dosyć typowe WOS, polski i angielski.
2: No i co w takim razie po tych przedmiotach? Czy jakieś konkretne kierunki studiów, czy raczej praca, jak myślicie?
5: Wakacje na pewno praca, ale po wakacjach prawdopodobnie studia, więc się szykujemy, no ale zobaczymy, jakie też wyniki będą, bo propozycje są ciekawe na te studia jednak.
2: No i właśnie jakie kierunki cię interesują i w jakich miastach, czy Koszalin w ogóle wchodzi w grę?
5: Koszalin nie, ale Szczecin jak najbardziej. W tym roku są ciekawe te kierunki, prawo służb mundurowych między innymi, także no zobaczymy. Liczę, że dostanę się na któryś z tych wymarzonych.
2: A u ciebie?
6: Ja również celuję w Szczecin i dla mnie priorytetem jest filologia angielska.
2: Powiedz mi, jakie rozszerzenia będziesz zdawała?
6: Biologia, chemia i jeszcze rozszerzenie dodatkowo z angielskiego.
2: Rozumiem, domyślam się przynajmniej, że po tych przedmiotach, które rozszerzasz, to jakieś kierunki medyczne cię interesują?
6: Około chemiczne, tak.
2: Zdradzisz nam, na jakie kierunki właśnie byś się chciała wybrać? Czy zostać tutaj u nas w Koszalinie, czy gdzieś dalej polecieć?
6: Wyprowadzam się z partnerem do Warszawy. Najchętniej bym poszła na kierunek chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, ale myślę też o pielęgniarstwie po mamie, o ratownictwie medycznym, może nawet o jakiejś chirurgii, chociaż to wątpię.
2: Czyli jakiś zarys jest, teraz wszystko będzie właśnie uzależnione od wyników tych matur.
6: Tak, dokładnie.
2: Co po szkole? Studia, praca, czy macie już jakieś plany?
7: Ogólnie planuję studia w dziedzinach w sumie pseudoinżynierskich, ale powiedziałbym, że bardzo na przykład chciałbym wzornictwo przemysłowe studiować lub jeśli się uda, to inżynierię dźwięku.
8: U mnie to wygląda raczej jako jakiś kierunek logistyczny albo ekonomiczny, coś tego typu, coś związane z matematyką i gdzie może się przydać język angielski, dlatego właśnie takie rozszerzenia mam.
2: To was jeszcze tylko zapytam na sam koniec już, czy w Koszalinie planujecie zostać, czy właśnie jednak studiować wolicie gdzieś dalej?
7: Raczej gdzieś dalej. Nie będę celował kompletnie daleko. Warszawa może być trochę za daleko, mimo że mam tam rodzinę, ale na przykład Szczecin, coś takiego. Koszalin w sumie pozostaje jako ostatnią opcję, ale też to przewiduję jakoś.
2: A ty?
8: No też celuję gdzieś w Szczecin, ale tak realistycznie mówiąc, to mogę zostać też tutaj, to nie jest dla mnie żaden problem. Nie ma żadnych jakichś wymarzonych studia, na które chciałbym się dostać, więc raczej zostaję tutaj.
2: A ty?
9: Jak tak pomyślę sobie, to raczej praca, ale to zależy, dowiem się wszystkiego tak naprawdę w lipcu, jak będą wyniki, ale dostałem właśnie ostatnią ofertę pracy i się zastanawiam, czy nie przyjąć, tylko jest taka sytuacja, że musiałbym faktycznie na dłużej i studia musiałbym robić zaocznie. Więc tak naprawdę w pełni mógłbym odpowiedzieć dopiero w lipcu.
2: Jeżeli studia miałbyś już jakieś wybrać, to jakie kierunki by cię interesowały?
9: Pielęgniarstwo zdecydowanie. a jeśli nie pielęgniarstwo, to do jakiejś szkoły policjalnej na technika masażystę, to też jest fajna sprawa.
2: U nas właśnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych jest pielęgniarstwo. Myślisz, żeby zostać właśnie w Koszalinie i wtedy tutaj studiować?
9: Tak, tak. Tak myślałem, bo mam kolegę, który w Słupsku bodajże jest na pielęgniarstwie. Mówi, że jest okej, ale mi się nie widzi dojeżdżać codziennie rano na uczelnię do Słupska. Paliwo kosztuje.
1: Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Termin sesji poprawkowej również został już ustalony. Egzaminy pisemne odbędą się 24 sierpnia, natomiast ustne 25 sierpnia. I w tej części magazynu to już wszystko. Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze informacje, a po nich zapraszam na program Tu się dzieje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
10: Autopromocja.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
11: Debiutował albumem Czarno. Występował w musicalu Jesus Christ Superstar. Przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam. Teraz wrócił do solowej kariery.
0: B jak Maciej Balcar. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie, to Kaufland Card Extra.
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
9: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
10: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
9: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
10: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
9: Zaprasza
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
0: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Koszalin.
1: Śmigłowiec zabrał z Giewontu osobę porażoną przez piorun. Zablokowana jest siódemka koło Grójca po zderzeniu czterech pojazdów. Rząd ma plan, jak wykorzystać pieniądze z sejf, by nowe środki trafiły też do mundurówki. Jest 18. Marcin Bartnik. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach. Pięciu turystów schodziło wtedy ze szczytu.
2: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi. No pozostała czwórka, jak dolecieliśmy na miejsce, była w całkiem niezłym stanie. Byli w stanie z naszą asystencją samodzielnie zejść do Doliny Kondratowej.
1: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na Giewoncie. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157. Alerty z powodu burz obowiązują dziś w 13 województwach. To pas od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego po lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Zderzenie czterech pojazdów na S7 w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Wyznaczają objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rząd ma pomysł, jak unijne pieniądze z sejf przekierować na służby mundurowe. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze dzięki programowi sejf zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
1: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
1: Unijna pożyczka sejf to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu. Czyli weto Karola Nawrockiego zatrzymało bezpośrednio możliwość przekierowania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję czy SOP.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mieszkańcy Czarnowa od lat domagali się poprawy bezpieczeństwa. Na drodze krajowej numer 80 między Bydgoszczą a Toruniem właśnie stanął fotoradar. To na tej trasie niecałe 3 lata temu zginął 15-letni chłopiec. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła. Organizowali protesty i domagali się poprawy bezpieczeństwa.
6: Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły, to na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie? Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
5: Przyznaje pani Maria, mieszkanka Czarnowa. Wielu kierowców jest zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
7: Z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej. No, jest radar powieszony. Będzie mniej wypadków.
5: Nowy fotoradar pojawił się kilkadziesiąt metrów od szkoły podstawowej.
1: Dawid Olszewski, dziękuję za relację.

0: Show się dzieje.
1: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku włącza się w tegoroczną Europejską Noc Muzeów.
2: Będziemy mieli cykl wykładów, który będzie poświęcony sztuce, kulturze czasów PRL-u. Opowiemy o dobranockach w czasach PRL-u i przypomnimy najlepsze sceny z komedii tamtych czasów, z filmów przede wszystkim Stanisława Barei i nie tylko.
1: W niedzielę w Koszalinie kolejne spotkanie z cyklu W samo południe.
3: Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 17 maja na godzinę 12 do Muzeum w Koszalinie, gdzie w ramach cyklu W samo południe odbędzie się wydarzenie Street Art w Muzeum, część druga. Będzie można tutaj zobaczyć pokaz graffiti oraz wziąć udział w warsztatach malowania kamyczków.
1: W sobotę 23 maja szparagi będą obchodzić swoje święto w Swołowie.
2: To jest biesiada szparagowa, organizowana już u nas kolejny raz, a do tego będzie okraszona muzyką. To jest 8. Festiwal Zespołów Przeglądów Muzeów Folklorystycznych w Swołowie, ale tak naprawdę święto szparagów, więc muzeum przygotowało na ten dzień bardzo ciekawy program.
1: Magda Wanowska, Miksa, zapraszam na ostatnią część piątkowej popołudniówki.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
2: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
0: Reklama.

0: Show się dzieje.
1: Zapowiada się sentymentalna podróż do czasów PRL. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku włącza się w tegoroczną Europejską Noc Muzeów. Jutro zaprasza mieszkańców do udziału w bogatym programie wydarzeń we wszystkich budynkach muzealnych. Wśród atrakcji będą wykłady, warsztaty, zwiedzanie wystaw, a także potańcówka przy przebojach PRL, koncert muzyki rockowej z lat 70. i 80., projekcje kultowych dobranocek i komedii oraz aranżacja sklepu Pewex. Więcej o wydarzeniu mówi Gerard Radecki, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
2: Nie chcemy tutaj gloryfikować epoki PRL-u. Myślimy raczej o wystawie czasowej, która jest w tej chwili dominującą naszą propozycją w programie wystaw czasowych muzeum i stąd nawiązanie naszej tegorocznej Nocy Muzeum właśnie do tej ekspozycji. Mam tutaj na myśli ekspozycję Małe Przedmioty, Wielkie Historie, która siłą rzeczy jak gdyby nawiązuje do tej wspomnianej przed chwilą epoki, ponieważ opowiada o naszym dzieciństwie. No i właśnie małe przedmioty, które opowiadają wielkie historie, to po prostu zabawki, którymi bawiliśmy się my, nasi rodzice, które są eksponowane właśnie na wystawie Małe Przedmioty, Wielkie Historie, a poprzez wyjście jak gdyby tematyczne od tej ekspozycji na zewnątrz chcemy przywołać wspomnienia związane właśnie z naszym dzieciństwem, dlatego też tegoroczną Noc Muzeum w Słupsku rozpoczniemy od kawalkady samochodów zabytkowych, które w latach 60., 70., 80. dominowały na naszych ulicach i mamy nadzieję, że chętnie będą również wspominane przez naszych zwiedzających. Kawalkada ta przemierzy ulicę Słupska i o godzinie 18:00 pojazdy będą się prezentować na takiej wystawie właśnie związanej z Nocą Muzeów okazjonalnej na dziedzińcu Białego Spichlerza Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Generalnie można powiedzieć, że tegoroczna Noc Muzeów będzie właśnie niejako rozpięta pomiędzy dwoma biegunami, które wyznaczą tak przestrzennie Biały Spichlerz. No i po drugiej stronie słupi drugi nasz niezwykle ważny oddział, Zamek Książąt Pomorskich oraz oczywiście Młyn Zamkowy i ekspozycje etnograficzne. Ale pewne aktywności również będą się rozgrywały w najnowszym naszym, czy oddanym ostatnio do użytku czerwonym spichlerzu, przylegającym do spichlerza białego. Także mamy nadzieję, że tych inicjatyw będzie bardzo dużo i one nie będą tylko jak gdyby skupione na tej, powiedzmy sobie, ludycznej warstwie, bo taki też przecież aspekt ma Noc Muzeów dla naszych zwiedzających, ludycznej warstwie skoncentrowanej wokół właśnie epoki, minionej epoki naszego dzieciństwa.
1: Te elementy ludyczne to pewnie ma pan na myśli również różnego rodzaju gry, zabawę taneczną, którą również państwo planujecie, tak? Co jeszcze?
2: Oczywiście, że tak. Przez właściwie znaczną część czasu tegorocznej Nocy Muzeów będzie przygrywać naszym zwiedzającym zespół muzyczny, który właśnie przypomni przeboje z lat 70. czy 80., ale jak już jesteśmy jak gdyby w naszych oddziałach, w ich wnętrzu, to może warto powiedzieć, że właśnie w Czerwonym Spichlerzu będziemy mieli cykl wykładów, który będzie poświęcony sztuce, kulturze czasów PRL-u. Czy będzie to wykład poświęcony filmowi, Szkole Polskiej Filmowej w wykonaniu pana doktora Janusza Bohdziewicza, czy też o historii sztuki w tamtej epoce opowie pani profesor Elżbieta Kal, znakomity historyk sztuki z Uniwersytetu Pomorskiego, a z kolei nasza kierowniczka działu biblioteki i zbiorów specjalnych, pani Katarzyna Maciejewska, opowie o znakomitych ilustratorach książek dziecięcych w tamtej epoce i znakomitych oczywiście też ilustracjach, co się z tym wiąże. A z kolei pan dr Tomasz Częścik przypomni nam gastronomię PRL-u w Słupsku, a także pamiątki po słupskich zakładach pracy zostaną, które są w naszych zbiorach muzealnych, zostaną przybliżone przez panią kustosz Annę Sujecką. Wreszcie też opowiemy o dobranockach miastach w czasach PRL-u i będziemy też prezentować dobranocki. Przypomnimy najlepsze sceny z komedii tamtych czasów, z filmów przede wszystkim Stanisława Barei i nie tylko. To jak gdyby, jak widać, poważniejsze nasze podejście do zagadnień merytorycznych związanych z epoką PRL-u, ale także oczywiście będziemy pokazywać kolekcje naszych słupskich kolekcjonerów dotyczących obiektów z tamtego czasu. Przypomnimy dzieła Kazimierza Rajkowskiego, artysty związanego z naszym regionem. Będzie to taki specjalny pokaz jego prac. No ale oczywiście zapraszamy także na oprowadzania w wykonaniu kuratorów naszych zbiorów, czy to w Białym Spichlerzu, dotyczące wystaw Witkacego, oczywiście perły naszej kolekcji, jak i w Zamku Książąt Pomorskich. Tam będą takie specjalne, tematyczne oprowadzania i po naszych kolekcjach, i właśnie wykłady związane z tematami powiązanymi z problematyką tegorocznej nocy muzeów, jak choćby wykład o historii muzyki rockowej lat 70. i 80. Myślę, że niezwykle ciekawy dla wielu naszych odbiorców.
1: Początek Nocy Muzeów w Słupsku jutro o 16:30 na Placu Zwycięstwa, gdzie odbędzie się prezentacja klasycznych pojazdów z czasów PRL. Następnie o godzinie 18:00 przed Białym Spichlerzem oficjalne otwarcie imprezy. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
0: Tu się dzieje.

0: Tu się dzieje.
1: Street art wraca do Koszalińskiego Muzeum. Już w niedzielę w ramach cyklu W samo południe będzie można zapoznać się ze sztuką graffiti. Rok temu na oczach uczestników powstała praca nawiązująca do 80 lat polskiego Koszalina. W tym roku powstanie graffiti z okazji 760-lecia miasta. Za projekt i wykonanie odpowiedzialny będzie Mariusz Brzozowski, malarz graffiti z wieloletnim stażem. Podczas spotkania będzie można nie tylko przyjrzeć się jego pracy, ale także poznać historię tej dziedziny sztuki. O szczegółach wydarzenia Mariusz Rodziewicz.
2: Muzeum w Koszalinie już po raz drugi zaprasza wszystkich mieszkańców Koszalina, regionu, na wydarzenie, podczas którego będzie można zapoznać się ze sztuką graffiti. Wydarzenie to odbędzie się w samo południe, w niedzielę, 17 maja. Street Art w Muzeum Volume 2, no to takie wydarzenie, podczas którego właśnie będzie można zobaczyć, jak powstaje graffiti, i za ten projekt będzie odpowiadał Mariusz Kresz-Brzozowski, znany malarz graffiti, który organizuje w mieście Clean City Graffiti Jam. Już w zeszłym roku właśnie z nami współpracował. Wówczas malował projekt związany z rocznicą 80 lat polskiego Koszalina. No to wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przyszło około 100 osób, może nawet trochę więcej. Właśnie oprócz pokazu wówczas był też taniec breakdance między innymi. No i właśnie mieszkańcy mogli zobaczyć, jak taki malunek powstaje. W tym roku mamy inną, wyjątkową rocznicę, bo miasto Koszalin obchodzi 760-lecie. No i postanowiliśmy właśnie Mariusza Kresza-Brzozowskiego zaprosić ponownie tutaj na nasz dziedziniec muzeum, żeby przygotował graffiti właśnie związane z tym jubileuszem. Co na tym projekcie będzie można zobaczyć? No to na razie jest jeszcze tajemnica. Wydaje się, że na pewno będzie można tutaj odnaleźć ważne symbole, postaci nawiązujące do najistotniejszych wydarzeń historycznych związanym i z powstaniem miasta, i z dalszą jego bardzo zawiłą historią. Będzie można właśnie obejrzeć taki pokaz, zobaczyć, jak farbami w sprayu maluje się takie bardzo duże powierzchnie, ale to tylko jedna część tego wydarzenia. Druga część skierowana do dzieci, do młodzieży, ale też do dorosłych, czyli można powiedzieć, że do całych rodzin. To warsztaty, podczas których będzie można namalować różne niewielkie obrazki na kamyczkach. Sama idea właśnie takich kamyczków, myślę, że jest popularna nie tylko wśród mieszkańców Koszalina, ale całej Polski. Zresztą ona wywodzi się z Czech i polegała ona na tym, że po prostu w ramach zajęcia wolnego czasu, walki z nudą, ludzie zaczęli na niewielkich kamykach malować różne rysunki, obrazki i zaczęli zostawiać je w różnych miejscach miasta, na przykład takiego popularnego turystycznie. No i kiedy mieszkaniec innego miasta taki kamyczek znajdował, wsadzał go sobie do kieszeni, wiózł razem ze sobą do kolejnej miejscowości, kolejnego miasta, które odwiedzał, i tam je zostawiał. W ten sposób te kamyczki zaczęły po prostu podróżować razem z turystami do różnych zakątków kraju. Ta moda, można powiedzieć, dotarła także do Polski. Zresztą na dziedzińcu muzeum w Koszalinie czy w naszej Zagrodzie Jamnejskiej od czasu do czasu napotykamy się właśnie na takie kamyczki, które turyści zostawiają, a później te kamyczki znikają. Jak się domyślamy, ci, którzy odwiedzają naszą instytucję, zabierają ze sobą i wiozą w inne miejsca. Takie warsztaty u nas właśnie na dziedzińcu poprowadzi Katarzyna Soroko, która współpracuje z Mariuszem Kreszem-Brzozowskim i też właśnie proponuje dla dzieci, dla młodzieży różnego rodzaju warsztaty. Tutaj właśnie rzuciła propozycję takich kamyków i myślę, że to jest świetny pomysł i że jest to też, myślę, taki sposób na to, żeby informacja o tym, że Koszalin ma już 760 lat, wyruszyła z naszymi turystami w Polskę. Udział w tych zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Na wszystkich chętnych będą czekały kamyczki, będą czekały specjalne flamastry akwarelowe, którymi można właśnie po tych kamykach malować. No i będziemy też proponować pewne inspiracje, co na takich kamykach może się znaleźć. Mogą to być na przykład jakieś charakterystyczne budowle w mieście, może jakieś pomniki, może to być jakiś motyw marynistyczny związany związany na przykład z morzem, z plażą. Jest pełna dowolność. Jeżeli ktoś będzie chciał, może namalować po prostu jakiegoś robaczka, biedronkę, motylka i stworzyć właśnie taki kamyk. Jeżeli będzie chciał, to ten kamyk zostawi u nas w muzeum i być może ten kamień lada dzień wyruszy w podróż do innych miast razem z naszymi turystami. Oczywiście będzie mógł też zabrać ze sobą ten kamień do domu, ale też podczas tych warsztatów będziemy wspólnie się bawić w taki sposób, że z tych rysunków, z tych kamyczków będziemy układać takie ścieżki i na podstawie tych właśnie ciągu tych znaków wymyślać różne historyjki, bajki, więc myślę, że to też jest taka bardzo fajna forma zabawy dla dzieci i rodziców. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 17 maja na godzinę 12 do muzeum w Koszalinie, gdzie w ramach cyklu W samo południe odbędzie się wydarzenie Street Art w Muzeum, część druga. Będzie można tutaj zobaczyć pokaz graffiti oraz wziąć udział w warsztatach malowania

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemet 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Show się dzieje.
1: Szparagi zawijane w boczek, podane z jajkiem i sosem śmietanowym czy z makaronem. Do tego zupy i kremy ze szparagów i szparagi kiszone. Niegdyś produkt dostępny wyłącznie dla elit, od kilku lat przechodzi swój renesans. W sobotę 23 maja szparagi obchodzą swoje święto w Swołowie, a do tego festiwal zespołów folklorystycznych i koncert zespołu Kapela ze wsi Warszawa.
2: Grzegorz Dawko, Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, specjalista do spraw promocji edukacji. Przede wszystkim to jest biesiada szparagowa, organizowana już u nas kolejny raz, a do tego będzie okraszona muzyką. To jest 8. Festiwal Zespołów Przeglądów Muzeów Folklorystycznych w Swołowie, ale tak naprawdę święto szparagów, więc muzeum przygotowało na ten dzień bardzo ciekawy program. Będą pokazy kulinarne, dzikie biesiady z Kaszeby, Slow Life, to jest fastowe pole, ekologiczne, zdrowotne dania szparagowe prosto z ogniska, no ale i też kuchnia nasza muzealna, będzie to bardzo dobra zupa szparagowa, będą nasze smaki z kuchni muzealnej, tego, co zawsze w Swołowie, co takie charakterystyczne jest w Swołowie, to co na ten dzień przygotowujemy. Wiadomo, nie odbędzie się tutaj bez naszego chleba, który jest pieczony w naszym muzealnym piecu, ale też i warsztaty kiszenia szparagów, warsztaty plecionkarskie, więc no jest bardzo dużo ciekawych rzeczy przygotowanych na ten dzień, właśnie związanych przede wszystkim ze szparagami, jak również zaproszeni goście tutaj koła gospodyń wiejskich i też inni przedstawiciele, którzy właśnie na ten dzień przygotowują szparagi właściwie w takich różnych wydaniach. Zupy szparagowe, szparagi grillowane, smażone, pieczone, pod każdą postacią.
3: Generalnie ludzie się dzielą na tych, którzy lubią szparagi pod każdą postacią i na tych, którzy mówią, pod którąkolwiek postacią bym szparagów nie zjadł, to one nie mają smaku. Ale to chyba właśnie po to jest ta impreza, żeby odczarować tę część, o której mówię, że nie czują smaku szparagów, bo to bogactwo dań ze szparagów, o których pan wspomniał, jest naprawdę wielkie.
2: Bogactwo szparagów jest bardzo duże. No i przede wszystkim szparagi są warzywem bardzo cennym ze względu na walory właśnie smakowe, no są lekkostrawne. No jadalne są młode pędy, te wypustki szparagów tak naprawdę. No w obrocie naszym takim tutaj krajowym mamy te szparagi białe i zielone, oliwkowe. To takie najbardziej popularne. No i tutaj też na Pomorzu zapomniane, ale tak naprawdę one w tych starych przepisach gospodyń były w tej kuchni na co dzień używane. Właśnie no tą wczesną wiosną, kiedy właśnie dawały tutaj urozmaicenie na talerzu, ale właśnie to pierwsze takie warzywo wiosenne, które było takie bardzo tutaj cenione. No i pod różną właśnie postacią były przygotowane. Przede wszystkim te zupy, które robiono ze szparagów. Różnego rodzaju farsze były przygotowane ze szparagów. One były podawane tradycyjnie tak z wody, z różnymi tutaj sosami, starymi takimi sosami maślanymi, coś w stylu sosu holenderskiego. Bogactwo tych potraw ze szparagów jest bardzo duże. No i my chcemy to właśnie tutaj przedstawiać, jak gdyby tą tradycję, wracać do tych tradycji, gdzie te gospodynie w tych ogródkach miały grządki takie właśnie, gdzie pozyskiwały te szparagi i wykorzystywały je na co dzień w kuchni.
3: A wielu sympatyków szparagów was odwiedza właśnie tego dnia, bo to już kolejna impreza?
2: Ludzie bardzo sobie cenią tą imprezę i to jest też tych, którzy się interesują właśnie szeroko rozumianą tą kuchnią, nawet taką turystyką kulinarną, więc przyjeżdża i bardzo chętnie podgląda zaczerpnąć tych przepisów, no ale choćby nawet właśnie poprzez to, że kisimy te szparagi u nas w Swołowie, jest możliwość brania udziału właśnie w takich warsztatach, gdzie można zobaczyć, jak się kisi te szparagi.
3: Tyle o jedzeniu, bo jeszcze będzie uczta dla ducha, czyli ten festiwal muzyki ludowej.
2: Bardzo dużo różnych zespołów przyjedzie. Będą to bardzo ciekawe zespoły tutaj z regionów całych Kaszów, więc na pewno ta muzyka będzie bardzo ciekawa. No a momentem takim kulminacyjnym będzie Kapela ze wsi Warszawa. To już tak na deser będzie podane na zakończenie całej imprezy. Zapraszamy oczywiście serdecznie w godzinach 12 do godziny 20. Lokalizacja Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Słowie, to jest zagroda numer 14 i 15. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
1: W Polsce uprawia się trzy główne rodzaje szparagów. Białe, zielone i fioletowe. Szparagi białe rosną pod ziemią, są grubsze, delikatniejsze w smaku i wymagają obierania. Natomiast zielone wyrastają nad powierzchnię ziemi, dzięki czemu mają intensywniejszy smak. Są cieńsze, bardziej kruche i nie trzeba ich obierać. Fioletowe zaś są rzadziej spotykane. Mają lekko słodkawy smak, są bogate w antocyjany i trudniejsze w uprawie. Wszelkie informacje o święcie szparagów na stronie muzeumswołowo.pl, a tematem tym zainteresował się Marcin Kieca. I tak trochę kulinarnie kończymy nasze spotkanie. Magda Wanowska-Miksa, dziękuję Państwu za ten tydzień i życzę udanego weekendu.
0: Tu się dzieje.
4: Autopromocja.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
4: Debiutował albumem Czarno. Występował w musicalu Jesus Christ Superstar. Przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam. Teraz wrócił do solowej kariery.
0: B jak Maciej Balcar. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: USA wstrzymują rotację brygady pancernej rozmieszczonej w Polsce, ale jej nie wycofują. Znów skandal i awantura w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całego kraju. Jest 19. Marcin Bartnik. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej. Tak przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał od jednego z polityków, że jest to policzek wymierzony Polsce. Wcześniej przekonywał, że wstrzymanie rotacji wojsk było najlepszą opcją redukcji sił na starym kontynencie. Tymczasem szef polskiego rządu uspokajał dziś, że ta decyzja nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polski. Mateusz Chłyston.
1: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
2: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Administracja USA podjęła decyzję o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce od 2022 roku. Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Większość z nich to właśnie tak zwana obecność rotacyjna. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. jest wyrok dla nożownika z Gorzowskich Bulwarów. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-latka. Szczegóły tej sprawy zna Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: W okolicach Wartowni, muzycznego miasteczka, między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna. A nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
0: Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów i reprezentujący ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
4: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku także po konflikcie dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących użycia bezzałogowców.
6: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Zaznacza Maciej Dziubich, organizator wydarzenia. Sprawdzane jest również wykorzystanie sztucznej inteligencji.
7: Przede wszystkim to jest wymiana doświadczeń, bo tak jak tutaj dużo mówimy o technologii, dużo mówimy o dronach, ale każdy z prelegentów powtarza jedno, że to są narzędzia, natomiast trzeba pamiętać, że tym kluczowym czynnikiem jest człowiek, że to człowiek ratuje, a nie te drony same w sobie. I właśnie to jest jeden z celów tego spotkania, żeby to środowisko się poznawało, żeby wymieniało doświadczenia.
0: Tłumaczył Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPR. Jutro na sopockiej plaży ratownicy przeprowadzą ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów.

0: Reklama.
1: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Tragiczny finał poszukiwań 21-letniego zabójcy z Lubina. Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Jest 20. Marcin Bartnik zastrzelił się podczas próby zatrzymania przez policję. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu Przylesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-latka poszukiwano od środy. Mateusz Chłystun.
2: Policję o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali w piątek rano mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi,
3: który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
2: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
3: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
2: Przypomnę, mężczyzny od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu Przylesie w Lubinie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
1: To był Mateusz Chłystun. Rosja rozważa atak na jedno z państw NATO i chce wykorzystać do tego Białoruś, zaalarmował dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kreml miałby przeprowadzić uderzenie z terytorium Białorusi. Świadczą o tym liczne kontakty między Władimirem Putinem a Aleksandrem Łukaszenką. Szczegóły tych rozmów mają znać ukraińskie służby, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta. Karol Nawrocki jest właścicielem mieszkania spółdzielczego i współwłaścicielem mieszkania własnościowego. Posiada 339 tysięcy złotych oszczędności oraz kredyt hipoteczny. Ponadto w ubiegłym roku był beneficjentem programu Rodzina 800+. Prezydent nie posiada żadnych papierów wartościowych ani środków zgromadzonych w obcej walucie. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy, gdzie hodowano 5 tysięcy kaczek.
4: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
1: Wyjaśnił Jarosław Szymczyk z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Memoriał Ireny Szewińskiej to jedna z najważniejszych imprez tego typu w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty.
5: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na Stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
1: Mówił Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku. Szykuje się dobre widowisko i na pewno będzie z kim powalczyć, dodaje skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski.
6: Jako zawodnik, jako bydgoszczanin bardzo cieszę się, że będę miał możliwość wystartowania na bydgoskim stadionie, wziąć srebrną za te nie do końca udane Mistrzostwa Świata w Toruniu, poskakać z najlepszymi na świecie, bo obsada też będzie na pewno bardzo dobra. To jest meeting rangi gold, więc z tej najwyższej rangi obsada będzie na pewno mocna, więc będzie z kim powalczyć.
1: W planach rywalizacja w 14 konkurencjach, lekkoatletyczne widowisko na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy 29 maja.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Witam i zapraszam na prywatkę. W pierwszym miksie artysta, który jest królem muzyki Italo Disco, czyli Savage, jego kompozycja, ale też i on jako wykonawca. Na dobry początek jego sztandarowy hit Only You. Potem piosenka, którą napisał dla Rose, Magic Carillon, będzie też formacja Tango i Computerized Love. No i na koniec tego miksu ponownie Savage i Love is Dead.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami drugi piątkowy miks, otwiera go Michel Cretu. Kompozytor, producent, autor największych hitów Sandry, ale tym razem on w solowym przeboju Samurai. Potem Sandra i Innocent Love. Będzie też grupa Erasure i Ola Moore.

Za nami duet Erasure'a, przed nami gwiazdor Italo Disco Ken Laszlo i Don't Cry, potem Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, będzie też grupa Monte Cristo i Lady Valentine.

za nami Monte Cristo, Lady Valentine, a przed nami Rick Fellini, który zaprasza nas do Rimini. Wielki hit Welcome to Rimini. Potem holenderski duet fantastyki Maria No Mas.

To był duet Fantastiki Mariano Mas. Przed nami duet tym razem z Włoch, ale śpiewający po hiszpańsku. Rigueira i No Tengo Dinero, a potem Fancy i Fool's Cry.

0: Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na kołyszące klimaty. Na początek For The Coast i ich wersja standardu światowej muzyki rozrywkowej piosenki Stand By Me. Potem Szwedzi z zespołu Ace of Base i All That She Wants, będzie też Garcia i Bamboleo.

To był zespół Garcia, a przed nami Ricky Martin i utwór, od którego zaczęła się jego światowa kariera, czyli Maria. Potem DJ Bobo i dwa utwory Everybody, There is a Party. Będzie też zespół Fun Factory i I Wanna Be With You.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera duet Modern Talking utworem Atlantis is Calling, SOS for Love. Potem Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch i Cause You Are Young.

Za nami szwajcarska formacja Joy, jedyny wielki hit, piosenka Touch by Touch, a przed nami Blue System, History, Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, a także Kylie Minogue w nagraniu Better The Devil You Know.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Prywatka z Radiem Plus. Ten miks otwiera Kim White utworem Cambodia, potem Visage, Fade to Grey, a także grupa Pet Shop Boys w nagraniu West End Girls.

W dalszym ciągu wykonawcy z Wielkiej Brytanii, oto grupa OMD i Secret, a także grupa Human League i Don't You Want Me. Będzie też Austriak Peter Schilling i Different Story.

Peter Schilling, a przed nami jeden z najlepszych wykonawców muzyki elektronicznej, Patrick Cowley, Technological World. Potem duet Giorgio Moroder i Chris Bennett w nagraniu Loves in You, Loves in Me, a także Leo i Amore Solitaire.

To była Dio i Amoureux Solitaire, a już za chwilę hity spod znaku muzyki disco. John Paul Young, Love is in the Air, Luisa Fernandez, Leila von Mia, a także Baccara i Yes Sir, I Can Boogie.

To była grupa Earth, Wind & Fire, przed nami zespół Case & The Sunshine Band i Give It Up. Potem Leif Garrett, I Was Made For Loving You, a także Patrick Hernandez w utworze Born To Be Alive.

Gonzalez z utworem I Haven't Stopped Dancing Yet zakończył ten mix, a już za chwilę polskie klimaty, Papa Dance, maxi single i kombi w nagraniu Nasze Rendezvous.

To był zespół Kombi, teraz przenosimy się do Kanady. Transex, Living on Video, a potem ABBA, Lay All Your Love on Me, a także grupa Azula i Negro i The Night.

To był Robin Gibb i Juliet, a my ponownie wracamy do klimatów disco końca lat 70. ubiegłego wieku. To grupa Continent No. 6 i Afroamerica, potem Village People, YMCA, a także Temby w nagraniu Love Me Forever.

Dan Hartman z utworem Instant Replay zakończył nasze dzisiejsze prywatkowe spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się o godzinie 20. Sobotnia prywatka przed nami. Marek Sierocki, do usłyszenia.